0: przed forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: wierzy, patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Parasolki będą dzisiaj potrzebne przez większość dnia w Białej Podlaskiej. Spodziewamy się lekkich opadów, ale no właśnie co najmniej do godziny 15. Na termometrach zobaczymy dzisiaj 12 kresek, czyli będzie trochę cieplej niż w ostatnich dniach. Do tego troszkę silniejsze podmuchy wiatru, ale to dopiero w dalszej części dnia, a po południu oraz wieczór zapowiadają się już no nieco bardziej słoneczne. W tym tygodniu tylko trochę cieplej jeszcze będzie, w sobotę i w niedzielę po 13 stopni w Białej.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół numer 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
6: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
7: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
8: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: SK2 Sport.
1: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
12: Połóweczkę czego?
11: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
12: Ale czego?
11: No, miesiąca.
12: A, no tak. No, tak. No, dlatego
11: 15
12: pytam,
11: dzisiaj już.
12: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
11: kolega
12: cieszy.
11: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 7268 26 26. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również to... pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie, ale przeważnie.
0: Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a
1: sobotę? Kto liczy sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy też nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej, dobra.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą, bo jest słodkie.
0: To pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż bezpestkowe, ale te bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest.
0: Czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para. To też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład. No, tak.
1: Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 7268 26 26 albo Messenger. Szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów. Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy. Macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać, a jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo
0: chyba
1: się nie dodzwonicie. No dobra,
0: działać.
1: Próbujcie, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie? Dajcie znać.

0: To akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No i szukają swoich połówek. Nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Brodka w ST2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na
1: tak.
0: Całość się nie zdecydował,
1: zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Łukasz,
1: wyjaśnij
0: to. Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami, które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami, ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się dopytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie.
2: Co robić.
0: Brzmi
2: a maraton
0: dumnie.
2: Naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No nie, no jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega matematyk.
0: Dobra, 2 kilometry w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 kilometry w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: szacun. Szacun dla ciebie.
1: Tak,
0: szacun.
1: Do ciebie prezenty.
2: Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam, no, powiedzmy się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać.
0: Tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki
1: dwie połówki
0: dla maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo. Polak by

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
2: No, jakieś ja tutaj tłumaczyłem, protesty.
1: Ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
2: No i jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.
3: SK2. Zawsze polskie hity.

0: to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Jeszcze co najmniej do godziny 15 w Białej Podlaskiej spodziewamy się opadów deszczu. Nie będą jakieś intensywne, no ale cały czas mają się utrzymywać deszczowe chmury nad miastem. Ale już po godzinie 15 ma nawet częściej wychodzić słońce, więc miejmy nadzieję, że te prognozy się sprawdzą. Na termometrach dzisiaj do 12 stopni, w nocy będzie tylko plus 4. W tym tygodniu tylko cieplej zrobi się w sobotę i w niedzielę i to niewiele, bo do 13 kresek. Jeszcze jutro 12 stopni.
10: Jest 6.30 z XK2. Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a za diesla 8 zł i 5 groszy.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się, ludzie kochani. 6:37.
1: Bo nam nie zapłacą, no.
0: No właśnie, we wraniu SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełzł do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś simultanicznie państwu. Super! Ja coś czuję, że ta informacja z 2007 roku, to był jakiś przełom wtedy dla ludzkości, dla Polaków.
1: Dla nas?
0: Tak! Właśnie od tego momentu w trosce o nasze instalacje elektryczne we wszystkich polskich domach i mieszkaniach zaprzestano montowania boazerii.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja. Jest reklamacja do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 7268 2686. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło. Może o mleko chodziło. No dobra. Ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam 0,2, jeszcze.
0: O 0,2 rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Dzisiaj żadnego.
1: Nie.
0: Chyba, że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. Mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż i trzy
1: niż
0: kropeczki.
1: Trzy kropeczki, no właśnie.
0: Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchoc na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchock oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: O, i lepsze...
1: Jest to racja.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268826. Co jest lepsze w połowie? Gdzie?

0: są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie... Wiesz,
1: no ale to już wtedy,
0: ten balon taki.
1: Meteorologiczny, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek
1: powietrzny. No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726 826 826.
1: Albo Messenger. SK2.

0: Autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
14: A, ktoś tu zdrapnął wygraną.
13: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
15: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: I po reklamie.
17: Osiągnięcie przepisowej 50 to teraz spore wyzwanie na bialskich ulicach, szczególnie na przebudowywanej wciąż Janowskiej, na Terbelskiej, ale także na Jana Pawła II oraz na Piłsudskiego w stronę centrum. Tam cały czas spory ruch. W prognozach pogody cały czas jeszcze opady deszczu będą się utrzymywały co najmniej do godziny 15, ale potem powinno już coraz częściej wychodzić zza chmur słońce. Na termometrach bialskich zobaczymy dzisiaj maksymalnie 12 stopni.
18: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
19: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
20: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
19: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
21: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
19: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
18: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
22: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
18: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
18: A głosowanie trwa do 19 października.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: SK2 Sport.
18: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: 3 minuty prawie po 7:00.
2: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
19: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
2: Nie, absolutnie, absolutnie.
19: Dalej chcesz zostać w połówce.
2: Bo mam, wiecie co, tak, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
2: Nie, zabronione nie? Po 22.
19: Nie wszędzie też.
2: A w ogóle o czym rozmawiamy?
19: No o żonach. Nie,
2: a o
19: nie,
2: żonę,
19: nie,
2: tak.
19: Nie.
2: To też od 22 wzwyż.
19: A to też od 22.
2: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
19: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger. Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
19: Witamy.
2: Roger Pereira?
19: Nie wiem.
2: Pereira.
19: Ten napastnik.
2: Tak, ten.

0: Tym dyrym dym dym dyrym dym na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dyrym dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie odpoczywać na emeryturze. Ale i żeby teraz wszyscy by wstali, no, gdyby nie to, no, że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i co?
1: No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takie emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, uwaga, tam, tam, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika.

0: 17 minut mamy po 7, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze, ściemnić, no. Trzeba ściemnić.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
2: Zobaczymy,
0: takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda, a potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy 200 my są,
4: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
2: Okej.
3: No to lecimy. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
2: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
3: czyli
0: jest nieprawidłowa,
3: czyli
0: że Jarząbek ściemnia.
3: No nie. Gdybyś powiedział, no druga nie. Odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo. Tak. Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy, no i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego, padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
3: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
3: Złoty zostaje u nas, natomiast tak. Do ciebie, Władysław Jagiełło, zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się jutro, też będziemy ściemniać.
1: Ściemnia

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radiu SK2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem.
0: Plazmowym?

0: firmy.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.
16: Spore ruchy wciąż na bielskich ulicach, szczególnie w centrum. Oczywiście przed skrzyżowaniem Narutowicza z Tysiąclecia będziecie musieli postać, ale także przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II oraz oczywiście u skrzyżowania Piłsudskiego z Artyleryjską i Janowską. A w prognozach pogody cały czas jeszcze opady deszczu widać co najmniej do godziny 15. Potem w prognozach widać już większe przejaśnienia, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 12 stopni. W nocy będzie ledwo 4 na plusie.
17: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający, to jest kącik, w którym
1: wracamy do starych newsów, tak,
0: ale no. W tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takim jednym detektywem, to Łódź, to Warszawa i też chodzi o ścieżki.

0: I do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiamy jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie
0: ale
1: udało się,
0: nie
1: udało,
0: ale udało się. 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir.
1: Udział...
0: Ta, ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak.
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona przy rowerem przyjechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać na ambasadora.
1: Ale, no ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę.
0: Nie,
1: jakby
0: no,
1: nie patrzeć,
0: tak,
1: no.
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no.

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię. Na J. Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jeny, no.
1: Jeny czy Jenny? No. O jeny, ale zagwozdka,
0: no,
1: widzisz?
0: No jeny, ale zagwozdka. No nie, no jeny, no Jenny. George, John.
1: Tak, no. Dżownica.
0: Nie, dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w Państwa Miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz w tym momencie można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra, jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię.
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy.
2: SK2 100% polskich hitów.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji.
9: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Pochmurnie i deszczowo w Białej Podlaskiej ma być dzisiaj przez większość dnia. Taka jedyna przerwa od deszczu ma wystąpić mniej więcej między godziną 13 a 15. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 11 stopni, a w nocy będzie tylko 4. Po zmroku też jeszcze będą opady deszczu się utrzymywały. W kolejnych dniach nieco więcej słońca i tylko trochę większe temperatury do 12 stopni od jutra do niedzieli włącznie. W przyszłym tygodniu temperatury mają się utrzymać na takim samym poziomie.
16: Minęła ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi: mamy dość, kończymy.
17: That's it. Block is out.
16: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
18: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
19: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
18: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
16: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
14: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
16: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką, Amerykanka Iwa Jowicz, właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashley Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy o 18.45. Kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
20: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: A, to czemu... A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, zepsułem radio. Działa. 8:04.
22: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała. Prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
21: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
22: Tak!
23: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
21: Ręka do góry, kto nie puka.
22: A od dołu można też pukać. Czy dla

0: Dzisiaj prawdziwy dobry uśmiech to jest złoto. Mm-hmm. Kiedyś były złote zęby na przykład, nie? To też można tak było powiedzieć, że taki uśmiech jak złoto.
1: A teraz się wydaje dużo złotych, żeby zęby w ogóle były, prawda? I na przykład na niektórych robi to wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o dentystów polskich. Pani z Wielkiej Brytanii przyleciała do nas i opisała w internecie swoje pozytywne zaskoczenie polską opieką stomatologiczną.
0: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty i ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
1: No niby wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
0: Mankament stomatologii w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię.
1: Jesień jest i ząb mnie boli.
0: A dentystę mam na sierpień.
2: Eskat Vance.

0: pamiętaj mnie.
1: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzonek.
2: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
1: Co nam przypomnimy?
2: Na przykład literkę, jaką wylosujemy. No.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak.
1: Tak, dobrze. Tak. Sylwia, no dzisiaj dobrze. Zacznie.
2: Sylwia, w prawo czy w lewo?
6: O, w prawo może.
2: No, w prawo, bo jak może, to może. No to może w prawo się zakręcę, dobrze.
1: Już się kręci, już się nawet zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
2: I z kropeczką.
1: Litera I.
2: Kropka nad I, można
6: dobra.
2: Powiedzieć.
1: 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
6: Irlandia.
2: Miasto.
6: Inowrocław.
2: Znana postać.
6: Iga Świątek.
2: Roślina.
6: Jezu, roślina. Irys.
2: Kolor.
6: Jezu, jest jakiś kolor?
1: Indygo na przykład.
2: A to nie jest ptak właśnie?
1: Indygo.
6: Matko.
1: Indygo to kolor
6: ptak.
1: Chyba. Indygo
2: to jest takie. To nie to?
1: Indyczy kolor? No. Jaki to jest? Jak indyk jest,
2: nie wiem,
1: różnobarwny.
2: Indygo.
6: Nie, dobrze, jest jakiś kolor na imię.
1: Ja bym się. No indigo to jest kolor, indygo, tak się chyba mówi. Indygo, indigo, jakoś tak.
6: Aha.
1: Jest czy nie?
6: To trudne
1: jest,
6: było, no. Trudne.
1: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
2: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie, to jest ta po lewej stronie.
1: Ta po lewej, nie ta,
2: ta po
1: północna.
2: Prawej, ta po północna.
1: No, zawsze
2: to musi
1: mi się
2: być
1: myli,
2: tak, no.
1: Zawsze mi się myli.
2: Tak.
1: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. To dobra. I tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia, będzie równe cztery, będzie dogrywka, będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
6: Tak.
1: No to w prawo, w lewo?
6: A w lewo, poproszę.
1: A proszę bardzo.
2: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
1: Nie, powiedziała.
2: Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
1: No. Litera H. Litera H jak ha.
2: Jak taka drabina bez szczebelków.
1: Trochę tak. No. Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga państwo.
6: Holandia.
1: Miasto.
6: Hamburg.
1: Tytuł filmu.
6: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules.
2: Harry Potter.
1: Trochę tego by mogło być. No tu na tytule.
0: Ej, ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No, ale
0: co
1: to
0: prawda
1: po czasie.
0: Długo po czasie, ale
1: po
0: powiedziała.
1: Po czasie. Dwa, Monika, dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
3: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie, no ja
3: fajnie,
1: wiem, że fajnie.
3: Fajnie! Aż Manuszek ręczami rusza, tak?
0: Rozumiem, masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Manuszkiem na ręku się udało, tak?
3: Ja już miałam Monice powiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przewijać pampersa. Dobrze, pięknie. Prezent marzeń Sylwia leci do ciebie, do Moniki. Nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule. Pozdrawiamy kolejne państwa miasta jutro po 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Niby, że na drugie nie masz szansy,
1: na,
0: ale... Nie,
1: absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz szansę
0: nawet
1: na drugie.
0: Zupę masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad, ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka wygra i tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest, do zagłosowania jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co Schabowy, ale można zagłosować na coś innego, wygrywa pewnie też Rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za Schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może wygra Mielony, albo wygrają Gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też jest taka możliwość.
0: Tego. Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i nocleg w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy. SK2

0: 1 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Słońce nad Białą Podlaską będzie dzisiaj bardzo rzadkim widokiem. Głównie chmury oraz nadal lekkie opady deszczu widać w prognozach pogody. Do tego na termometrach maksymalnie 11 stopni. Na szczęście bez silniejszych podmuchów wiatru i ciśnienie lekko podwyższone utrzyma się przez jeszcze najbliższych kilka dni. Do końca tego tygodnia temperatury tylko lekko podskoczą. Jutro 12 stopni, tyle samo ma być jeszcze w sobotę oraz w niedzielę.
10: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa. Akcja służb na Mazowszu. W magazynach koło Piaseczna znaleziono nielegalne e-papierosy, płyn do palenia oraz podrabiane zegarki. Wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu.

0: Cicho! Cicho! Cicho!
1: Ona śpiewa!
0: Cicho! Ja mówię! Cicho!
2: Cisza!
0: Kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale zupełnie w innych czasach, a to dzisiaj bardzo zamierzchłe czasy. Dawno to było, niektórzy z was pewnie nie pamiętają.
2: Ja miałem wtedy 8 lat.
0: Proszę bardzo. Czytamy, jakby to było dziś, bo tak się zaczyna też ten newsik. Dziś w fabryce samochodów ciężarowych FSC w Lublinie rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
2: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo
2: nie?
0: Jak Nysa. Nysa też spoko.
2: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci zbyt goszczy mieliby problem, żeby do niego wejść na przykład,
0: albo
2: prawda?
0: Sosnowiec.
2: Albo Sosnowiec. Tak, no przecież ci z Katowic by się wstydzili, że jadą Sosnowcem.

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słucha się takich dobrych polskich brzmień. Grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wyrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. No w lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk, cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia, od razu z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przyrumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak, a chociaż, no i widzicie, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakerzy, po prostu chłopaki się za dużo MacGyvera naoglądali.
0: Tak, zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik, to nie takie hop

0: możemy, nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mm. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo, to ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Bo ja dzisiaj idę na medytację.
0: A ty na mediację. Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon, czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
8: Bielczanie, warto mieć dzisiaj parasolki cały czas na podorędziu. Do końca dnia widać jeszcze spore szanse na opad deszczu i tak mniej więcej będzie jeszcze do godziny 20. Na termometrach maksymalnie 11 stopni. Tyle dobrze, że dzisiaj nie będziemy czuli mocnych porywów wiatru. W najbliższych dniach temperatura tylko lekko podskoczy do 12 stopni. Tyle będzie zarówno jutro, jak i w sobotę i w niedzielę. Nieco więcej przyjaźnień będzie na szczęście już od jutra.
9: Jest 9. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku po godzinie 6 rano. Osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
10: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
9: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
12: That's it. Block is out.
11: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
9: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
13: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
9: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny, wysoka grzywna grozi dwóm mieszkańcom powiatu bialskiego przyłapanym na przemycie. Mężczyźni zrzucali pakunki z nielegalnymi papierosami z pociągu towarowego przejeżdżającego w okolicach Wólki Dobryńskiej. Było to łącznie prawie 14 tysięcy paczek o wartości około 300 tysięcy złotych. Mężczyzn po pościgu zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Przedsiębiorstwo usług komunalnych w Radzyniu Podlaskim prowadzi teraz dwie duże inwestycje. Na Kasińskiego powstaje nowy 200-metrowy odcinek sieci wodociągowej. Remontowany jest także tamtejszy szpital.
14: Dwie minuty po godzinie 9:00. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce. Proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka. Dzień dobry.
15: No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, z tego, co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet. SK

0: no to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym, brzmi świetnie. To Bratchanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK A2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami. Do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu. My zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze europejskie dla Lubelskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe też na Halloween, myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: O pięknej, złotej polskiej jesieni możemy zapomnieć w Białej Podlaskiej, a na pewno dzisiaj. Przez cały dzień spodziewamy się opadów deszczu. Jedyna przerwa między tymi opadami będzie między 15 a 17, ale właśnie wieczorem oraz w nocy znowu będzie można zmoknąć. Na termometrach bialskich zobaczymy dzisiaj maksymalnie 11 stopni. Tyle dobrze, że dzisiaj bez silniejszych porywów wiatru. Trochę więcej słońca w piątek, jeszcze w sobotę.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie, zdarzyło się kilkanaście pojazdów, tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
13: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
12: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
12: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
9: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, policja w Międzyrzecu Podlaskim dostała nowy radiowóz. Zakup pojazdów wsparł powiat bialski, przekazując na ten cel 40 tysięcy złotych dofinansowania. Jeszcze tylko do jutra dzieci i młodzież szkolna mają czas na przesyłanie swoich prac na konkurs Konie, Jeźdźcy i Zaprzęgi. Wydarzenie organizuje Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
15: Pod koniec października będzie komisja konkursowa, która wyłoni laureatów w trzech grupach wiekowych.
11: Mówiła Aleksandra Czapska z muzeum. Wystawy prac zobaczymy w listopadzie.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy.
7: Bez reklam, jeden po drugim.

0: Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę. SK2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Frąckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: Piękna sprawa, to nowość w Radiu SK2, Mirafiori od pana Artura Rojka. Mirafiori to i dzielnica Turynu i też miejsce produkcji słynnego Fiata, obiektu westchnień niejednego pana motoryzacji w Polsce. Pan Artur przypomniał nam tę nostalgię, ujmując ją bardzo zgrabnie na swoim świeżym albumie, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja też przypomnę, że na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne wydanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
1: I po reklamie.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama. Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Słońca nad Białopodlaską to dzisiaj raczej nie zobaczymy. Jedyne szanse na jakiekolwiek przejaśnienia będą tuż przed samym końcem dnia. A tak to dużo chmur, z których będzie jeszcze sporo deszczu do samego końca dnia w Białej Podlaskiej. Na termometrach do 11 stopni, a w tym tygodniu tylko trochę cieplej zrobi się od jutra. 12 kresek zarówno w piątek, jeszcze w sobotę i w niedzielę. Dopiero od jutra także nieco więcej słońca, ale to nadal chmury będą dominowały w prognozach pogody.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
16: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
17: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
15: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
18: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
15: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
12: SK2.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek, ważny, Straż Miejska w Białej Podlaskiej funkcjonuje już od 35 lat. W tym roku strażnicy interweniowali już prawie 5700 razy, a interwencji zgłoszonych przez mieszkańców było ponad 1200. Poznają Białą Podlaską, której nie znają. Chodzi o konsultantów Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oddział w Białej Podlaskiej.
12: Współczesny nauczyciel potrzebuje wskazówek praktycznych, które później wykorzysta między innymi na lekcji.
14: Mówiła Elżbieta Komosa, kierowniczka działu strategii i rozwoju.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Maji Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilki, Mezo w Radiu SK2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja, no i wtedy przynajmniej ma się pewność, że towar macany należy do macanta.

0: jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
5: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowość w sprzedaży w sklepach z Połem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze z Połem.
10: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Brus na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Pochmurnie, deszczowo i no, zimno po prostu, tak w Białej Podlaskiej będzie do samego końca dnia. Na termometrach tylko 11 stopni w najcieplejszym momencie czwartku. No i właśnie, parasolki mogą się jeszcze przydać, nie dość, że do końca dnia, to jeszcze najbliższej nocy. Od jutra tylko trochę cieplej, 12 stopni do końca tygodnia już na bielskich termometrach. No i trochę więcej słońca zarówno jutro, jak i w sobotę, i jeszcze w niedzielę.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
11: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
10: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
12: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
13: Jestem całkowicie spokojny, akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest... Wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać.
12: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
10: Kamery w szatniach siedleckiego aquaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
14: Dyskomfort bym czuła. Czuł się sobie monitoring.
15: Są tylko 3 kabiny, 2 w łazience. No to jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
16: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
10: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Giełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
17: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
10: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
1: SK2 News Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, uwaga kierowcy, jutro na terenie gminy Drelów odbywać się będą ćwiczenia straży pożarnej. W okolicach miejscowości Sokule pojawi się sporo pojazdów służb ratunkowych, które poruszać się będą na sygnale. To jutro od 7 do 16. Nadleśnictwo Biała Podlaska zaprasza szkoły na lekcje w lesie. Edukatorzy prowadzą zajęcia w ramach edukacji pozaformalnej, organizują spacery przyrodnicze, warsztaty i lekcje terenowe. Takie zajęcia, czy to w lesie, czy w klasie, są całkowicie bezpłatne. Wystarczy się zgłosić do Nadleśnictwa Biała Podlaska.
7: No cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30 plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października, no bo tak zobacz.
9: Prawie że, no.
7: 15,5 plus 15,5 daje... 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla was przez najbliższe 3 godziny.
18: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski-Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.
20: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy do pani Teresy się dotelefonowałam?
2: A co?
3: Oddziałowa po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
2: Tak.
3: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
2: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
3: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
2: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy? Ja nie wiem.
3: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
2: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
3: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
2: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
3: ma pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
2: Nie.
3: A przyczepką?
2: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
3: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
2: A do piwnicy, garażu nie ma.
3: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
2: Takie już teraz są sprawy.
3: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
2: Dobra.
3: To no, co?
2: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taka możliwość, żeby mi to przedłużyć.
3: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
2: Tak, za miesiąc, no.
3: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
4: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył Rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy.

0: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
16: Tato, co znaczy negocjować?
17: Szukać porozumienia.
16: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
18: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy w SK2.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji, usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek Auto Grup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
18: Ale że już?
17: No już.
18: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
17: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
18: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
17: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
15: 18.47.12.
20: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24.39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie.
25: Tata to tylko rozłożył ręce.
26: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
27: I zrobiła nam super pokój.
28: Mamo, dzięki!
29: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
32: 11 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na bialskich termometrach, no i niestety do końca dnia jeszcze na pewno przydadzą się parasolki. Opady deszczu widać bowiem w prognozach pogody jeszcze co najmniej do godziny 20. Od jutra już trochę cieplej, ale trochę to jest słowo klucz, bo do 12 kresek. Nieco więcej słońca, zarówno jutro, jak i w sobotę i w niedzielę. No i generalnie taka sama pogoda utrzyma się w Białej Podlaskiej jeszcze przez cały przyszły tydzień.
31: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
33: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
34: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
33: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr. Choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
35: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
33: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mundurowi ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
30: SK2 News, Biała Podlaska.
32: I Bartek, ważny będzie dodatkowa jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, także w bialskich lasach. Akcja wystartuje 23 października w powiatach przygranicznych i w miejscach wystąpienia ognisk wścieklizny. Tym razem szczepionki będą wykładane ręcznie, bez użycia specjalnych samolotów. W Radzeniu Podlaskim trwa modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja obejmuje budynki radzyńskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicach Jagiellończyka, Chmielowskiego i Waszyńskiego oraz spółdzielni mieszkaniowej Dom przy ulicy Kościuszki. Prace dotyczą ponad 1,5 kilometra sieci rur.
36: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.

I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już Bajm w SC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi. Eska!

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek. SK2.pl, wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegorzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek, Mateo, Westę 2, ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutorek ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To kawa mielona Eduszo Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jeszcze do końca dnia na bialskich termometrach zobaczymy tylko 11 stopni. Do tego jeszcze opady deszczu widać w prognozach pogody. No ale na szczęście lekko pogoda nam się tuż przed weekendem poprawi oraz na sam weekend. Jutro 12 stopni w Białej Podlaskiej i nawet dużo słońca. Podobnie wygląda to w prognozach pogody na sobotę oraz na niedzielę. No i właśnie opadów deszczu do końca tygodnia już raczej nie powinniśmy się spodziewać. Podobnie w przyszłym tygodniu, ale temperatury pozostaną na tym samym poziomie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
2: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
1: Tłumaczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikuszor Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
3: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
1: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
4: SK2 News Biała Podlaska.
0: I Bartek Ważny. Policja w Międzyrzecu Podlaskim dostała nowy radiowóz. Zakup pojazdów wsparł powiat bialski, przekazując na ten cel 40 tysięcy złotych dofinansowania. Jeszcze tylko do jutra dzieci i młodzież szkolna mają czas na przesyłanie swoich prac na konkurs Konie, Jeźdźcy i Zaprzęgi. Wydarzenie organizuje Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
24: Pod koniec października będzie komisja konkursowa, która wyłoni laureatów w trzech grupach wiekowych.
0: Mówiła Aleksandra Czapska z muzeum. Wystawy prac zobaczymy w listopadzie.
26: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
27: Zgadza się, zgadza się.
26: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
27: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
26: A myjemy sobie rączki dzisiaj chociaż. Trzeba opłukać te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
28: 10 hitów.
29: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
26: Tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
27: Zazwyczaj, wypadałoby.
26: Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić. No.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegów wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba, albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

0: Wiktor Waligura. On potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pochuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków, opłat i prowizji, usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
13: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi, Westy 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie Wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy w Westy 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Uwaga kierowcy z Białej Podlaskiej oraz z okolic. Jutro w gminie Drelów, a konkretnie w okolicach miejscowości Sokule, odbędą się ćwiczenia zgrywające straży pożarnej. Od 7 do 16 będzie można zauważyć wzmożony ruch pojazdów pożarniczych oraz innych służb. No i będą wszystkie jeździły na sygnałach. To jutro między 7 a 16 w okolicach gminy Drelów. No a w prognozach pogody na dzisiaj jeszcze do końca dnia opady deszczu.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
27: Jestem. Dzień dobry.
26: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
27: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
28: Nie zdołano
0: dołączyć, doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
27: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
1: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
27: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
26: Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
2: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
26: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 groszy. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
3: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
26: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
25: I Bartek, ważny, Straż Miejska w Białej Podlaskiej funkcjonuje już od 35 lat. W tym roku strażnicy interweniowali już prawie 5700 razy, a interwencji zgłoszonych przez mieszkańców było ponad 1200. Poznają Białą Podlaską, której nie znają. Chodzi o konsultantów Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oddział w Białej Podlaskiej.
5: Współczesny nauczyciel potrzebuje wskazówek praktycznych, które później wykorzysta między innymi na lekcji.
25: Mówiła Elżbieta Komosa, kierowniczka działu strategii i rozwoju.
7: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie, wypoczęta, no, wróciłam, ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki. No, więc...
26: Przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
7: Nieprawda, nieprawda, dlatego ja przychodzę do Was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki, Urkę na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2 We'll be right back.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang. 39,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie? I Ania napisała: powrót do pracy po urlopie traktuję jak rozruch starego silnika. Aha, rozumiem. Czyli na początku musi trochę poturkotać, pobrzęczeć i później wszystko wraca do normy, tak?
1: SK2.
0: Mam nadzieję, że tak samo będzie u mnie. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
1: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Wyjazd z Bielskiego Centrum o tej porze to jeszcze cały czas wyzwanie, szczególnie na Janowskiej, Terebelskiej czy na Brzeskiej. No i oczywiście pamiętajcie, że na Jana Pawła II też będziecie musieli zwolnić. A w prognozach pogody do końca dnia jeszcze na pewno przydadzą się parasolki. Na termometrach w nocy tylko 4 kreski na plusie. Jutro trochę cieplej w dzień, bo 12 stopni pokażą bielskie termometry. Jutro już trochę większe szanse na przejaśnienia.
15: Zbliża się 16, to są newsy z KIT2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
16: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, w obecności prezydenta.
15: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
17: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
15: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził się kierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
18: Dotyczą kierowania m.in. konkretnej groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
15: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według Kancelarii Prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
19: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek, ważny, uwaga, kierowcy, jutro na terenie gminy Drelów odbywać się będą ćwiczenia straży pożarnej. W okolicach miejscowości Sokule pojawi się sporo pojazdów służb ratunkowych, które poruszać się będą na sygnale. To jutro od 7 do 16. Nadleśnictwo Biała Podlaska zaprasza szkoły na lekcje w lesie. Edukatorzy prowadzą zajęcia w ramach edukacji pozaformalnej, organizują spacery przyrodnicze, warsztaty i lekcje terenowe. Takie zajęcia, czy to w lesie, czy w klasie, są całkowicie bezpłatne. Wystarczy się zgłosić do Nadleśnictwa Biała Podlaska.
0: 2,5 minuty po godzinie 16 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Sims bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawdy.

0: Dajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chłodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Kombi i nasze randewu, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, Jesień trwa bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bye.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą.

Sprawdź twojeserce.domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze europejskie dla Lubelskiej

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2. Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Lady Punky mniej niż zero, to na zakończenie godziny 16 już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: kuchni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Bielscy kierowcy, przypominamy, że jutro od 7 do 16 na terenie gminy Drelów będą się odbywać ćwiczenia Straży Pożarnej oraz innych służb, więc nie zdziwcie się, jeżeli natraficie nam kilka samochodów, które będą jechały na kogutach. No to jutro między 7 a 16. A tymczasem w prognozach pogody do końca dnia jeszcze sporo opady deszczu, 11 stopni na termometrach, w nocy będzie tylko plus 4, jutro więcej słońca i do 12 kresek.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to między innymi przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek, ważny będzie dodatkowa jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, także w bialskich lasach. Akcja wystartuje 23 października w powiatach przygranicznych i w miejscach wystąpienia ognisk wścieklizny. Tym razem szczepionki będą wykładane ręcznie, bez użycia specjalnych samolotów. W Radzeniu Podlaskim trwa modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja obejmuje budynki radzyńskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicach Jagiellończyka, Chmielowskiego i Waszyńskiego oraz spółdzielni mieszkaniowej Dom przy ulicy Kościuszki. Prace dotyczą ponad 1,5 kilometra sieci rur.
7: 3 minuty po 15, przepraszam, 17. To już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga. Witam.

Perfekt i wszystko ma swój czas, 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu. A ja sprawdziłam pogodę na weekend, zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Padać nie powinno, około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radia SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radiu SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radia SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Mamami cykady na cykladach.

0: Wilki i Seno w Warszawie, 37 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Przypominam, że najlepszy polski obiad. My właśnie takiego szukamy w Radiu SK2. Trwa taka akcja i wy na sk2.pl możecie się zgłaszać. Zachęcamy, wchodźcie, bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole. I jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szefowej kulinariów wszelkich Darii Ładochy. No to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
13: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
12: Ciężka?
13: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
12: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
13: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
12: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg.

0: Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
3: I po reklamie.

0: Vicky Gabory, Superhero. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
9: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
10: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
11: Chciałbym 1-1.
12: 2-1, żeby Lech wygrał.
8: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusen.
13: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
8: A pierwszy gwizdek już o 18.45.
14: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2 jak zawsze podrzuca wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy. Więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci. Już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Punk. To jest właśnie Radio SK 2. Gramy stare, dobre numery, które nigdy się nie znudzą, ale nowości oczywiście też dla Was mamy. Za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Artura Rojka. Pojawi się wakacyjne Mirafiori na antenie SK 2. Artur Rojek jest teraz w trasie koncertowej. Niestety wszystkie terminy są już wyprzedane, ale na wiosnę Artur wraca do koncertowania, konkretnie w kwietniu. Zagra w Częstochowie, Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie i Bielsku-Białej. A już za chwilę za darmochę, bez biletu, zagra na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowość w sprzedaży w sklepach Społem. Worki na śmieci Jan Niezbędny, które dzięki zastosowanej technologii Odor Control pomagają w redukcji nieprzyjemnych zapachów. Worki 35 litrów, 12 sztuk w opakowaniu, tylko 6,99. Worki 60 litrów, 8 sztuk w opakowaniu, tylko 7,99. Zakupy najlepsze w Społem.
18: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Bartek Ważny, zapraszam. Od Marianny do Anetki. Moda w kręgu Potockich. To tytuł wystawy, którą od jutra można będzie oglądać w Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Będą to rekonstrukcje ubiorów historycznych z drugiej połowy XVIII i z początku XIX wieku. Wszystkie stroje są dziełem Elżbiety Dunin-Wąsowicz, absolwentki archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początek wystawy jutro o 10:00.
0: Nie, no słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goya. To jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę. Będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak: wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, Poza Tobą Nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Bartek Ważny, zapraszam. Takiej wersji przygód Koziołka Matołka to jeszcze raczej nie widzieliście, czy raczej wasze dzieci nie widziały. W Białej Podlaskiej najmłodsi, ale też rodzice będą mogli zobaczyć perypetie najsłynniejszego polskiego koziołka w wersji aktorskiej na scenie teatralnej. Spektakle, bo będą łącznie 3, 18 i 19 października, zarówno rano, jak i po południu. Szczegóły znajdziecie na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
0: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy i tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie, a teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Ladybug w Radiu SK2, a za chwilę gram wam numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Bartek Ważny, zapraszam. Jeden z najsłynniejszych polskich dramatów można będzie zobaczyć w Białej Podlaskiej w wersji teatralnej. Mowa o Dziadach, części drugiej. Spektakl na podstawie kultowego dramatu Adama Mickiewicza. Wyjątkowe widowisko przedstawi Teatr Słowa, działający przy Bialskim Centrum Kultury. Wydarzenie 18 listopada o dwóch porach, o 10 oraz o 12. Szczegóły na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
2: Magazyn lokalny.
12: Bartek Ważny, zapraszam. Często niewidoczna, ale nie do zignorowania. Cierpią na nią także Bialczanie. Jak poradzić sobie z depresją? To choroba cywilizacyjna XXI wieku. Może dotknąć każdego. Co roku cierpi na nią około 40 milionów ludzi w Europie. W Polsce to aż 1,5 miliona osób, w tym 300 tysięcy dzieci i młodzieży. O tym, co wiemy na jej temat i jak z nią walczyć, mówi dr Piotr Toczyński, ekspert Team Europe Direct.
13: Po pierwsze, to właśnie jest choroba, bo wiele osób zna pojęcie, ale uważa, że to nie prawdziwa choroba. No jest to prawdziwa choroba, która ma wiele twarzy i objawiać się może różnie, ale co do zasady, przygaszony nastrój, utrata zainteresowania rzeczywistością, zmiany apetytu, zmiany we wzorcu snu, śpimy więcej albo mniej, też jakiś rodzaj braku koncentracji. To wszystko mogą być symptomy depresji. Bardzo łatwo je sobie zrobić takim przesiewowym kwestionariuszem, ale kombinacje mogą być różne. U nastolatków depresja będzie miała wzorzec agresywny. U osób starszych przygaszony. To mogą być bardzo różne formy, ale łączy się to pod jednym pojęciem depresji, dlatego że w każdym przypadku potrzebne będzie wsparcie i psychiatry, i psychologa, czyli trochę rozmowy, trochę zmiany wzorców i trochę psychofarmakoterapii, wtedy kiedy mamy do czynienia z taką już depresją kliniczną. Bo jeśli to są tylko pojedyncze symptomy, to tu jeszcze się może obejdzie bez szczególnego leczenia, ale powinien na to rzucić okiem fachowiec.
14: A jakie są główne czynniki, które mogą powodować depresję? Wiadomo, tych czynników może być sporo, ale takie najpopularniejsze, które najczęściej ją wywołują.
13: No więc przede wszystkim depresja może dotknąć każdego. Bardzo bogatego człowieka i bardzo biednego. Bardzo towarzyskiego i bardzo wycofanego towarzysko. I tutaj mamy coś takiego, że depresja to jest w zasadzie kumulacja czynników pewnej presji, stąd nazwa depresja, bo to jest tak jakby, że organizm próbuje troszkę przekłuć ten natłok presji, troszkę zdekompresować, prawda? Natomiast presja może być wewnętrzna, może być zewnętrzna, więc czynnikiem może być po prostu to, jak my świat przetwarzamy i co my myślimy o naszej roli w świecie i o różnego rodzaju wydarzeniach, które się przytrafiają, ale może być też czysto zewnętrzna, czyli na przykład nagłe pogorszenie warunków materialnych, jakiś rodzaj okoliczności życiowej, przecież depresja okołoporodowa, czyli przed porodem, po porodzie u kobiety, ale też okołoporodowa depresja mężczyzn, rzadko znane zjawisko, nie? Rzadko jakby takie nagłaśniane, a istotne. Więc okoliczności życiowe zawsze mogą wywołać symptomy depresyjne i to najczęściej wtedy, kiedy się najmniej spodziewamy. Bo to jest wtedy, kiedy jesteśmy na granicy presji, kiedy nie zachowaliśmy właściwego buforu przed obciążeniami. Spodziewając się na przykład depresji okołoporodowej, moglibyśmy zmniejszyć zakres innych obciążeń. No ale wyobraźmy sobie, że ktoś opiekuje się starszą osobą, spodziewa się dziecka, traci pracę, ma konflikt sąsiedzki i jeszcze na dodatek zepsuł mu się jakiś ważny przedmiot, który służy do codziennej pracy, prawda? Ta kropla może przelać czarę.
14: Jak w takim razie walczyć z depresją? Wspominał Pan wsparcie psychologiczne. Jakie są jeszcze inne możliwości?
13: Nie wszystko musi być od razu konsultowane przez psychiatrę. Bardzo dobrze sobie radzą lekarze POZ z depresją, zwłaszcza u osób dorosłych. Mają takie specjalne wytyczne nawet, co robić z depresją osób, które do nich przychodzą z łagodnymi objawami. Czasem to będzie łagodny antydepresant. Czasem to będzie wsparcie polegające na odesłaniu do psychologa, tak żeby psycholog zainteresował się tym, jak człowiek funkcjonuje od strony poznawczo-behawioralnej, czyli poznawczo, jak wchłania informacje i je przetwarza, a behawioralnie, jak się w związku z tym zachowuje. I taka konsultacja psychologiczna i opieka psychologiczna, bo nawet nie psychoterapeutyczna, jest najtańszą metodą, dlatego że to wymaga tylko wyszkolonego człowieka po drugiej stronie, a niektórzy już nawet wprowadzają, jak Komisja Europejska sfinansowała takie narzędzie I Fight Depression, które bezpłatnie można dostać w większości krajów Europy, w Polsce też, i to po prostu lekarz rodzinny daje coś takiego, żeby człowiek sam sobie te protokoły poznawczo-behawioralne wypełniał, nawet może je sobie drukować, i w ten sposób uczył się trochę, jakie sytuacje sprawiają mu trudność, jak on się w tych sytuacjach odnajduje, i zmieniał, jeśli to możliwe, wzorce negatywnego myślenia o sytuacjach. Na przykład, dostałem czwórkę. Wielu ludzi powie: świetna ocena, ale część ludzi powie: tragedia, bo zawsze dostawałem piątki. Więc jeżeli zaczniemy o tym myśleć, wgłębimy się w to, to nagle się okaże, że ta czwórka nie jest taką złą oceną. A więc odpadnie nam jeden czynnik stresujący, no a stres, lęk, depresja to jest pakiet, więc jeżeli nam się uda ten jeden czynnik wyeliminować, to już jesteśmy o krok bliżej zdrowienia. Taka to jest dziwna, podstępna choroba. Niby poznawcza, niby związana z tym, jak myślimy, ale tam jest w tle pewne schorzenie mózgu. To znaczy, że nasz mózg jest podatny, wrażliwy, odnajduje te trudności jako mało takie poddające się sprężystości psychicznej, i praca nad tą rezyliencją, sprężystością psychiczną pozwala nam też pracować z przyszłym ryzykiem zachorowania na depresję.
14: Czyli tak, mamy wsparcie psychologiczne, mamy leki, mamy te formularze behawioralne, ale zdarza się tak, że ludzie no niestety nie chcą mówić o depresji, nawet jeżeli podejrzewają, że ją mają, nie chcą prosić o pomoc. Czy oni są w stanie walczyć z tą chorobą na własną rękę? Czy to jest w ogóle możliwe?
13: Nie jest. Te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, zawsze muszą być u specjalisty otrzymane. Czyli tak, leki to dość oczywiste, wiadomo, że nie przepisze ich nikt poza lekarzem, ale jeżeli takie formularze sami na własną rękę zaczniemy wypełniać, to wiele to nie da, bo my też musimy mieć kogoś, z kim będziemy mogli omówić ten wynik. Więc psycholog również po drugiej stronie to musi być osoba. Dziś trochę się już więcej mówi o tym, że może mógłby to być robot, może mogłaby to być jakaś konwersacja ze sztuczną inteligencją, ale nie wiemy tego. Nie ma takich solidnych badań, które by powiedziały jednoznacznie, że tak. Więc nie szukajmy tego na własną rękę. Próbujmy zwrócić się do POZ, do psychiatrów, do psychologów. Szukajmy ich w NFZ-cie, w Narodowym Funduszu Zdrowia, raczej niż na własną rękę. Dlatego, że NFZ jest bardzo dobrze przygotowany na depresję w POZ. Ma takie książeczki nawet dla lekarzy i dla pacjentów, jak to depresję w POZ można zaadresować, prawda, we właściwy sposób. Więc szukajmy tego w systemie zdrowia publicznym. Jeśli naprawdę nie ma możliwości, albo się wstydzimy, albo bardzo nie chcemy, to wtedy w prywatnym. Ale co do zasady, nie róbmy tego sami, bo jeden z problemów związanych z depresją to samotność. Jeżeli my mamy depresję dlatego, że jesteśmy samotni, jeszcze obudujemy się jakimiś narzędziami, które tej samotności nie zmniejszą, a ją zwiększą, to wręcz pogłębimy ten stan. Więc tutaj akurat w depresji warto szukać specjalistów, ale nie tylko lekarza. To najczęściej wymaga więcej niż interwencji czysto medycznej, farmakologicznej. To wymaga interwencji polegającej na mówieniu albo na innym przetwarzaniu niż mówienie, bo to może być pisemna forma wymiany z lekarzem albo z psychologiem, a spotkania tylko raz na jakiś czas.
14: A więc mamy kilka możliwości walki z depresją, tak. Ale czy możemy ją zwalczyć całkowicie?
1: Najpewniej nie, dlatego że u osoby, która miała choć jeden epizod w życiu, z prawdopodobieństwem 50% pojawi się drugi, co pokazuje, że to jest schorzenie przeważnie nawracające. I nie zwalczymy jej całkowicie i nic z naszego społeczeństwa jej nie wyeliminujemy, ale możemy wprowadzać metody prewencji, profilaktyki, wczesnej reakcji i po wczesnej reakcji możemy też wprowadzać metody dbania o tych, którym już się raz kiedyś epizod przydarzył, prawda? Czyli namierzyć grupy ryzyka i pracować z ludźmi, którzy są jakby bardziej narażeni na zachorowanie w przyszłości. Tu dobre praktyki Komisji Europejskiej są takie, że jak ja patrzę na dokumentację o depresji w Polsce, to najwięcej sfinansowała różnego rodzaju broszur Komisja Europejska. NFZ dostał na to środki z Komisji Europejskiej. Naczelna Izba Lekarska z Komisji Europejskiej. Program Aliansów Przeciw Depresji z Komisji Europejskiej. Więc to wzmocnienie szlakiem dobrych praktyk europejskich z katalogu dobrych praktyk Komisji Europejskiej stymuluje nasze lokalne systemy do tego, żeby szybko nadrobić różnice między tym, jak jest u nas, a jak powinno być w takim standardzie w cywilizacji zachodniej. Więc tu pilnujemy tego, że mamy do czynienia z podstępną chorobą, nawracającą, prawdopodobnie też taką, która ma jakieś inne jeszcze przyczyny, bo dekodowanie depresji jest też teraz na agendzie Komisji Europejskiej. Jest taki duży projekt badawczy Decoding Depression, dekodowanie depresji, żeby zrozumieć lepiej, ile w tym jest czynnika genetycznego, ile środowiskowego, jeśli środowiskowego, to którego? Bardziej ekologicznego, czy bardziej związanego z relacjami, czy z wnętrzem? Które elementy ekspozomu są tu ważne? Czyli tego, na co jesteśmy w toku życia wystawieni. Depresja jest wciąż jeszcze słabo rozpoznaną chorobą. Wiemy, jak ją zaleczyć, nie wiemy, jak ją definitywnie wyleczyć.
14: Czy ma pan jakieś przybliżone dane odnośnie tego, ile osób w Unii Europejskiej i w Polsce na depresję obecnie choruje?
1: Tak, w Polsce sam robię takie badania z CBOS-em, gdzie daję kwestionariusz przesiewowy depresji i wychodzi, że 20-30% ma te symptomy w ostatnich 2 tygodniach przed badaniem. W sezonie zimowym 30, wiosną bliżej 20, ale generalnie już u co piątego albo co trzeciego Polaka warto by było pogłębić diagnozę w stronę diagnozy klinicznej. I mamy dane CIDI, które mówią, że około 4% Polaków miało prawdziwy epizod depresyjny. Są dane już dość stare. Nie robiło się w ostatnich latach nowej epidemiologii depresji, więc wiemy, że pomiędzy przesiewem u co piątego, a zachorowaniem u co 25 jest pewna szara luka cierpienia, gdzie ludzie nie uzyskują pomocy, bo doświadczają symptomów, nie mają wcale prawdziwego epizodu depresji, ale z tymi symptomami już można by pracować. Więc w Polsce to jest 4%, w Niemczech 8%. Dlaczego? Nie wierzymy w to, że w Niemczech 2 razy więcej ludzi choruje na depresję. Po prostu u nas jest być może większe tabu, piętno. Nie chcemy się przyznawać. Tak wypełniamy ten kwestionariusz, żeby nie wyszło. Nie sądzimy, żeby Niemcy byli akurat jakoś szczególnie chętni też do przyznawania się do depresji. Ale zasadniczo to jest kilkanaście procent w każdej populacji, która doświadcza prawdziwych epizodów depresji i około 20-30% ludzi, którym należałoby w danym momencie zrobić pogłębioną diagnozę kliniczną. Okoliczności życiowe do tego by predysponowały, żeby sprawdzić w tym właśnie momencie.
14: Na depresję choruje coraz więcej też młodych osób. Jakie obecnie są sposoby, żeby ten proces przynajmniej częściowo zahamować?
1: Młodzi ludzie mają jednocześnie w adolescencji problemy związane z wzrostem, z hormonami, z pewnym natłokiem neuroprzekaźników, z tym, że mózg się rozwija. I do tego dochodzą różne okoliczności, które mogą nawet popychać do bardzo skrajnych zachowań, czy to przemocowych, czy autoagresywnych, samookaleczeń na przykład. I w młodości jest tak, że część tych zachowań będzie miała związek z depresją. Około 40% młodych ludzi z takich statystyk, które robimy, to pokazuje. Zwłaszcza tych ambitnych, którzy chcą się uczyć. Ci, którzy się troszkę mniej chcą uczyć, mają nieznacznie mniejsze ryzyko zachorowania na depresję. Czyli presja związana z sukcesem, z karierą, z rozwojem, dokłada swoje do tego okresu adolescencji, wczesnej dorosłości. To jest dość smutna konkluzja, bo ona pokazuje, że zamiast w radosny sposób wchodzić w życie, już wchodzimy obciążeni symptomami depresyjnymi. Rozregulowanym snem, rozregulowanym apetytem, poczuciem bezsensu, brakiem zainteresowania, brakiem koncentracji. Cała ta kombinacja czynników u młodych ludzi prowadzi do czegoś, co nazywamy w ostatnich latach wręcz epidemią.
12: Województwo lubelskie staje się 6. oficjalnym członkiem ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciwko depresji prowadzonej od 2022 roku. Zapytaliśmy, jaką rolę w tej inicjatywie pełni Komisja Europejska.
15: Depresja to jest problem, który nie jest tylko problemem medycznym. To jest problem społeczny, ekonomiczny, psychiczne, czasami bywa nawet problemem politycznym, jest taki bardzo wielowymiarowy i w tych wielu wymiarach też się odbywa leczenie depresji. Dlatego Komisja Europejska podjęła taką inicjatywę, w ramach której zachęca do koordynowania działań zarówno placówek medycznych, jak i placówek opieki psychologicznej, placówek opieki środowiskowej i także samorządów, no bo samorządy odpowiadają za tę część funkcjonowania lokalnych społeczności. Te działania przeciwko depresji odbywają się w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej i w każdym z tych państw są jakieś takie dobre praktyki, które nie są jakoś specjalnie znane w innych państwach. Nasza inicjatywa służy między innymi temu, żeby się tymi różnymi praktykami wymieniać, żeby się uczyć jak najskuteczniej leczyć depresję, żeby w jak największym stopniu redukować jej konsekwencje zarówno dla pacjentów, jak i dla otoczenia.
12: Tłumaczy Piotr Wolski, szef sekcji prasowej w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Zapytaliśmy też o znaczenie tej inicjatywy dla samego regionu lubelskiego.
16: To jest cykl Regiony Przeciwko Depresji. Byliśmy już na przykład w zeszłym roku w Białymstoku, byliśmy też w Rzeszowie, wcześniej w Warszawie i teraz jesteśmy w Lublinie i przywozimy pewne doświadczenie, zasady współpracy, aby lepiej ci wszyscy aktorzy, którzy są kluczowi na poziomie lokalnym, samorządy, system opieki zdrowotnej, oczywiście szkoła, organizacje pozarządowe lepiej współpracowały, żeby przeciwdziałać depresji, czy w ogóle troszczyć się o zdrowie psychiczne. A Lubelszczyzna jest tutaj strategiczna, jest bardzo ważna, ponieważ Państwo wiecie, jesteście cały czas pod presją, także wynikającą z tej strasznej wojny, czyli ataku Rosji na Ukrainę i musimy budować odporność społeczną i odporność psychiczną.
12: Mówiła Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Według prognoz WHO depresja do 2030 roku stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie. Folk metalowy zespół Merkfolk, którego członkowie pochodzą z Lubelszczyzny, w tym z powiatu bialskiego, wydali swoją czwartą płytę.
17: Zespół Merkfolk, można powiedzieć, że wy jesteście zespołem z Międzyrzeca Podlaskiego?
18: Rafał Frąckiewicz albo po prostu baton z zespołu Merkfolk. Po części tak, jak najbardziej z racji tego, że ja i moja siostra Irmina, którzy jesteśmy założycielami zespołu, ten zespół założyliśmy w Międzyrzecu. Mamy jeszcze akordeonistę, który też pochodzi z Międzyrzeca. Z początkowego składu jest nasza już tylko trójka. Natomiast no już jakby po upływie kilkunastu lat siłą rzeczy różni członkowie się zmieniają i już reszta jest, powiedzmy, że dojezdna.
17: A cały skład to 6 osób?
18: Cały skład jest 6-osobowy. Ja, tak jak powiedziałem, jestem założycielem. Gram na perkusji. Siostra, czyli Irmina, gra na gitarze elektrycznej. Do tego mamy Agatę, czyli główną wokalistkę naszą, która gra na wiolonczeli i też śpiewa chórki. Jest jeszcze Kacper na akordeonie oraz Remek na basie.
17: Jeżeli chodzi o zawiązanie grupy Merkfolk, to istniejecie od?
18: Istniejemy od przełom 12 i 13 roku. Tam około roku czasu zbieraliśmy skład. Chyba oficjalny koncert pierwszy zagraliśmy w 13 roku i tak to liczymy.
17: I to był pierwszy zespół, w którym uczestniczyłeś, czy może wcześniej już miałeś doświadczenie?
18: Nie, wcześniej jeszcze też z siostrą mieliśmy inny zespół, który też prowadziliśmy bodajże przez 5 czy 6 lat i po prostu tamten zespół się nam rozsypał, tak więc po prostu tutaj postanowiliśmy złożyć nowy zespół w nowym, zupełnie innym gatunku muzycznym.
17: Dobra, to kto jest u was odpowiedzialny za teksty, za kompozycję?
18: Oj, z tym jest ciekawa i różna sprawa. Kompozycja jest u nas, jeżeli chodzi o muzykę, inaczej niż wszędzie, czyli po prostu siadamy wszyscy na próbie ze swoimi pomysłami i wspólnie z tego komponujemy, tak więc jesteśmy naprawdę wspólnym kompozytorem. Jeżeli chodzi o teksty, na tą płytę akurat, na nadchodzącą, najnowszą płytę, dużą większość tekstów napisała Agata, ale Irmina też coś tam dopisywała, tak więc też jej trochę pomagała w tym.
17: I to, że konkretny kawałek przechodzi dalej, czyli stwierdzacie, że będziecie go grać, to na zasadzie głosowania?
18: Może niekoniecznie na zasadzie głosowania, bo po prostu jeżeli faktycznie robimy kawałek, to jest, nie ma jakby opcji, żeby on nie powstał i żeby go nie grać. Raczej siadamy i na tyle długo po prostu coś tam kombinujemy, że on musi spełniać nasze wszystkie normy. I wtedy musi też spełniać jakby siłę kompromisu, którą zawsze jakoś trzeba zawrzeć. Natomiast nie ma u nas kawałków jakby indywidualnych, ani też takich, które są po prostu odrzucone.
17: Jeżeli chodzi o pierwszą waszą płytę, to powstawała w bólach?
18: Nie, pierwsza płyta powstała bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tak naprawdę materiał pisał nam się sam. Dosłownie chyba jeden czy dwa kawałki musieliśmy dorobić, które mieliśmy po prostu wtedy przez wytwórnię płytową narzuconą, że musimy jeszcze coś tam dorobić, no to wtedy tam troszeczkę nad tym dłużej posiedzieliśmy, ale pierwszy materiał poszedł bardzo, bardzo szybko.
17: Czy to było tak, że zaraz w pierwszym roku działalności już zaczęliście koncertować?
18: Tak, koncertować zaczęliśmy. Znaczy, pierwszy rok to był taki, że mieliśmy parę koncertów, ale też staraliśmy się jeździć na różne przeglądy i z różnymi wynikami. W zasadzie faktycznie wtedy też mieliśmy dużo wyróżnień na tych przeglądach. Jakieś pierwsze miejsca, nawet już w tym momencie nie pamiętam, bo to dawno było. Natomiast faktycznie od razu były sukcesy, ale staraliśmy się od razu koncertować, bo po prostu na tym nam najbardziej zależało.
17: Największy koncert, a może festiwal, w którym braliście udział?
18: Ciężko powiedzieć, jaki był największy, bo to by było trzeba mierzyć ilością ludzi pod sceną.
17: No tak.
18: Ciężko mi trochę powiedzieć. Natomiast może takie, które najbardziej zapamiętałem, to jest pierwszy raz, kiedy graliśmy na festiwalu za granicą we Francji w 2015 roku i później jeszcze...
17: To szybko, bo 2 lata po założeniu.
18: Dokładnie, tak więc to było coś niesamowitego, przejechać 2000 kilometrów, być na naprawdę dużym, fajnym festiwalu i zagrać świetny koncert. I jeszcze później, bodajże to był rok 18 lub 19, kiedy pojechaliśmy zagrać na naprawdę fajny, duży festiwal na Litwę. Tam też naprawdę bardzo znany, duży festiwal metalowy, tak więc naprawdę świetnie tam było się pokazać.
17: Jeżeli chodzi o wasz skład, to jesteście trochę taką teraz zbieranką województwa lubelskiego. Często macie próby?
18: No właśnie, to...
17: Dobre pytanie.
18: To jest dobre pytanie, bo prób nie robimy regularnie, próby robimy jak nam jest po prostu potrzeba, czyli jeżeli tworzymy materiał, to staramy się zebrać czy raz na miesiąc, czy w miarę możliwości po prostu i robić po prostu próbę, żeby coś na tej próbie zrobić. Spotykamy się też na zasadzie takiej, że no jednak każdy dojeżdża kupę kilometrów, tak więc nie robimy tej próby przez 3 godziny, tylko 3 dni lub 2 dni przynajmniej, tak żeby to jak najbardziej spożytkować. Tak więc próby są zdecydowanie nieregularne i różnie się odbywają. Czasami jest to raz w miesiącu, czasami potrafimy nie mieć próby przez 3 miesiące nawet.
17: I doskonale porozumiewacie się na scenie, bo jednak na scenie trzeba się znać jak łyse konie.
18: No to przed koncertami zawsze robimy próbę po prostu, żeby się przygotować na tą scenę, żeby sobie to przypomnieć, rozruszać stare kości, ale tak naprawdę to właśnie wtedy ćwiczymy nasze wykony koncertowe, ale no już też przez tyle lat się na tyle rozumiemy, że nie mamy z tym problemu, żeby sobie to wszystko odtworzyć i przypomnieć.
17: To jak wchodzicie na scenę, to jeszcze wciąż macie tremę, czy to już minęło?
18: Powiem szczerze, nie będę wypowiadał się za resztę, bo nie wiem, jak reszta. Ja natomiast od samego początku jakby tego zespołu nie miałem tremy na scenie.
17: Wszystko przychodzi z łatwością. Jeżeli chodzi o materiał do kolejnej płyty, bo już teraz jesteście w trakcie wydawania nowego krążka, wszyscy również wspólnie pracowaliście na ten krążek?
18: Tak, zdecydowanie wszyscy. Faktycznie na przykład Alicja, która doszła do nas, do zespołu najpóźniej jakby, miała najmniej czasu, żeby tam się wypowiedzieć niejako. Natomiast też zostawialiśmy miejsce na partie smyczkowe i później przepracowaliśmy ten materiał po prostu z nią i jest dobrze.
17: Jesteście zadowoleni?
18: Tak, my jesteśmy zdecydowanie zadowoleni. Popracowaliśmy dużo nad brzmieniem tej płyty. Jest fajne, ciężkie brzmienie. Jednocześnie materiał jest przemyślany. Naprawdę w tym momencie, jak się przygotowujemy do koncertów, jest ciężko wyrzucić jakikolwiek kawałek, którego możemy nie grać.
17: Ile tak naprawdę czasu poświęcacie na skomponowanie jednego kawałka? Bo na pewno jakąś średnią macie.
18: Oj, ciężko to powiedzieć, ale co... Na przykład przy tej płycie wychodziła nam jedna próba. Po prostu tak, jedna próba na kawałek i uważaliśmy, że to jest fajne, dobre tempo.
17: To jest bardzo dobre tempo.
18: Wbrew pozorom, no mogłoby być szybciej, oczywiście, że mogłoby być, no bo to jednak jest też te, jakby nie patrzeć, powiedzmy, między takie grubsze kilkanaście godzin pracy, ale my uważamy, że to w miarę sprawnie szło.
17: Jeżeli chodzi o koncertowanie, to dużo tych koncertów dajecie w skali roku?
18: Zwykle, ciężko to też powiedzieć, bo to rozmaite rzeczy chodzą po świecie, natomiast około 20 koncertów faktycznie zdarzało się grać. W tym roku mamy nadzieję, że przynajmniej też tyle zagramy. Na razie mamy zaklepanych coś koło 6-7, tam kilka jeszcze nie jest ogłoszonych, jest też zrobionych, więc mamy nadzieję, że też przynajmniej te ze 20 koncertów uda nam się zagrać.
17: Zdarza się wam grać z bardzo znanymi zespołami?
18: Tak, no jak najbardziej. No to szczególnie tego typu koncerty są przy właśnie festiwalach, tak? Czyli przy plenerowych rzeczach, no zdarzyło nam się faktycznie grać chociażby na jednym festiwalu z Behemothem. Tak więc czy z zagranicznymi zespołami też naprawdę dużymi, jak chociażby we Francji jedną z głównych gwiazd była Wardruna, która zrobiła muzykę do Wikingów. Tak więc to są naprawdę takie zespoły, że tam zapełniają stadiony, no ale też udało się z nimi grać. Natomiast jeżeli chodzi o takie koncerty mniejsze, klubowe, no to teraz nie, ale te kilka lat temu prawie można powiedzieć, że regularnie grywaliśmy z Percivalem Schottenbachem, czyli twórcami muzyki do Wiedźmina, więc też z nimi się dobrze znamy i jak najbardziej z nimi graliśmy.
17: Czy oni was inspirują również?
18: Ciężko powiedzieć, czy nas inspirują, no bo to jednak oni robią swoje, my robimy swoje. Jest to osadzone w tym samym nurcie, natomiast...
17: Macie kogoś takiego, kim się inspirujecie, czy po prostu jesteście na tyle, chcecie być oryginalni, że jednak idziecie we własny styl?
18: Jeszcze może kiedyś jakieś inspiracje były. W tym momencie po tylu latach grania i po tak naprawdę przy wydawaniu czwartej płyty, po zrobieniu materiału na tą czwartą płytę, też obraliśmy pewien swój specyficzny styl, którego się konsekwentnie trzymamy. Tak więc w tym momencie bardziej inspirujemy się chyba sobą, żeby to było spójne, a jednocześnie może musi być to właśnie spójne i możemy wtedy myśleć o jakichś kombinacjach, żeby wyjść gdzieś w tą stronę, czy w tą. Podstawa jest taka, żeby być zgodnym ze sobą.
17: I to ty jednak jesteś tym, który wciąż pociąga za sznurki w tej kapeli.
18: No tak wyszło. Ja
17: przyznajesz się bez bicia.
18: Od całej czarnej roboty.

0: Czy na ten rok macie jakieś większe plany, czy czekacie na bieg wydarzeń?
1: To znaczy tak, mamy na pewno potwierdzonych trochę koncertów klubowych. Powiedzmy, że jednym takim fajniejszym wydarzeniem, które jeszcze w sumie nie jest ogłoszone, ale będzie, my już o tym wiemy, to jest koncert w Czechach. Natomiast jest jeszcze też parę takich rzeczy, o których na razie nie będę mówił, ale które są po prostu robione.
0: Bierzecie udział w konkursach?
1: Nie, w tym momencie już nie. Tutaj my musieliśmy się też zdecydować, że takie rzeczy jak konkursy, to musimy po prostu odpuścić ze względu na to, że na konkurs jedzie się na przykład, żeby zagrać 30 minut materiału albo 2-3 piosenki, na co nam jest szkoda całej logistyki, ściągania wszystkich ludzi z różnych zakątków kraju i po prostu zajechać, żeby zagrać te 30 minut jakby materiału, to tego się nie robi. Chyba, że zobaczymy, bo jeżeli chodzi o na przykład konkursy festiwalowe, gdzie na festiwal się nie da inaczej dostać, no to wtedy można się jeszcze zastanowić nad czymś takim.
0: To jeszcze powiedz mi, jak kategoryzujecie muzykę, którą tworzycie? Czy to jest tak bardziej pod folk rock?
1: Nie, to jest zdecydowanie folk metal. Mocniejsze niż rock. No, rock jednak rządzi się tym, że ma jakąś tam dynamikę gitarową, perkusyjną z czystym wokalem. Ono jest zdecydowanie szybciej, mocniej i mocniej na wokalu, bo mamy wokal z growlem.
0: Widziałem, że również poświęcacie swoją pracę na tworzenie teledysków, bo takowe macie.
1: Całe wydawanie płyt wiąże się przede wszystkim też z promocją, tak więc teledyski są jak najbardziej rzeczą, która po prostu no, jest promocyjna, promocją płyty, tak? Tak więc też...
0: Teledyski robią robotę, jeżeli chodzi o późniejsze zamawianie was na koncerty?
1: Czy jeżeli chodzi o zamawianie, ciężko powiedzieć, no bo jakby nie da się tego odzwierciedlić żadną statystyką. Natomiast jeżeli chodzi o przekaz kawałka, to możemy zdecydowanie powiedzieć, że te, które posiadają teledyski, są na pewno bardziej zapamiętywane dla ludzi.
0: Czy jeżeli chodzi o wokalistki, bo powiedziałeś, że macie dwa wokale kobiece, to było wasze pierwotne założenie, żeby tak właśnie kapela brzmiała?
1: To znaczy i tak i nie. Pierwotne założenie było takie, że mieliśmy mieć chłopa na wokalu i dziewczynę na chórkach. Natomiast powiem szczerze, nasza pierwsza wokalistka, czyli Mary, przyjęliśmy ją do zespołu z ogłoszenia internetowego, gdzie ogłoszenie brzmiało, nie wiem czy mogę zacytować, czy będzie to ewentualnie wypikane, ale po prostu, że wokal z jajami poszukuje zespołu. Tak więc nie było wiadomo, czy to jest facet, czy to jest dziewczyna. Bardzo nam się to spodobało, jak zobaczyliśmy, że to jest naprawdę dziewczyna, i usłyszeliśmy jej wokal, to po prostu nas to zmierzyło. I wtedy właśnie z Irminą podjęliśmy decyzję, że jednak faktycznie naszym głównym wokalem i tym, czym będziemy się reprezentowali, jest kobiecy growl.
0: I to się okazało strzałem w dziesiątkę.
1: Tak, jak najbardziej. To ma to sporo swoich zwolenników i ogromną rzeszę hejterów. Jakby nie nam to oceniać, ale my w to chcemy brnąć dalej.
0: No zawsze jest tak, że jednak do kogoś się trafi.
1: Dokładnie. Tak więc wielu ludzi nam mówiło, pisało nam, że wszystko fajnie, ale zmieńcie wokal. My nie. Akurat tymi komentarzami się nie przejmujemy i po prostu zdecydowanie 100% tu robimy swoje.
0: Odbiorcy są. Nie ma czym się przejmować.
1: Dokładnie, tak więc wszystko jest okej.
0: No dobrze, macie jakieś takie marzenia, bo każdy zespół ma marzenia.
1: Ciężko powiedzieć o marzeniach. Największe marzenie to jest tak naprawdę, żeby po prostu spokojnie móc grać i koncertować, co jest coraz trudniejsze. Tak naprawdę zdecydowanie zamykają się kluby. Warunki grania są coraz cięższe ze względu na to, że ceny drożeją. Moim marzeniem na przykład byłoby to, żeby faktycznie ludzie chcieli chodzić na koncerty, żeby ta promocja nie była tak ciężka, jaka może być, żeby to wszystko mogło się odbywać i żebyśmy mogli jeździć i po prostu grać.
0: Czujecie, że na tym rynku muzycznym jest jakaś taka blokada, która nie pozwala rozwinąć skrzydeł bez odpowiednich funduszy?
1: No wiadomo, że pieniądze są na tym rynku po prostu jak wszędzie, no muszą być po prostu, żeby cokolwiek zrobić. Szczerze mówiąc, jakoś nie kojarzę takiej sytuacji, bo to wiadomo, jest też jakby półka zawodowa, prawda, czyli taka, która jest zdecydowanie nad nami, czyli my wszyscy pracujemy w jakichś pracach, nie możemy poświęcić się w 100% zespołowi, jest to jako hobby mimo wszystko. No i ewentualnie właśnie to by mogło być taką blokadą, ale no to Natomiast mając znajomych zawodowców i znając realia, które są, tak naprawdę ostatnio zaczęliśmy się zastanawiać, czy byśmy na 100% chcieli. Ta odpowiedź nie jest oczywista.
0: To jeszcze na zakończenie więcej szczegółów, jeżeli chodzi o premierę nowej płyty.
1: Premierę płyty zaplanowaliśmy na początek marca, tak więc w tym terminie cały materiał poleciał na wszystkie popularne streamingowe serwery, tak więc jest on dostępny na YouTubie, Spotify i na wszystkich innych popularnych platformach.
0: To czekamy na kolejne wasze płyty. Na razie zobaczymy, z jakim sukcesem odbije się ta najnowsza wasza płyta. Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki również.
2: Twórczość Merkfolk łączy ciężkie brzmienia metalowe z melodiami słowińskimi, wykorzystując akordeon, skrzypce i kobiecy growl. Zespół istnieje od 2013 roku i tworzy go sześcioosobowy skład.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Co jeśli brakuje nam motywacji do działania lub braku pewności siebie? Okazuje się, że w Białej Podlaskiej trenerzy mentalni mają co robić, bo z takimi problemami często mierzą się sportowcy, których w mieście przecież nie brakuje. Rozmowa Arka Michlewicza.
2: Trenerka mentalna. To jest takie zapotrzebowanie w Białej na takiego trenera?
3: Dorota Kowalczyk. Według mnie jest i to jest duże, ale dopiero uświadamiane tak naprawdę. Czyli jest
2: dobrze. Możliwość. To czym się zajmuje trener mentalny?
3: Trener mentalny zajmuje się głową, myślę, że tak możemy to ująć. Zajmuje się tym, żeby poukładać w tej głowie w odpowiedni sposób, żeby pomóc rozwiązać problemy, które stają na naszej ścieżce, czy to zawodowej, czy to sportowej, czy też po prostu życiowej, korzystając z mocnych stron, próbując rozwiązać ten problem jak najszybciej, jak najsprawniej i tak naprawdę jak najbardziej efektywnie.
2: No to załóżmy, że czyli co, jestem takim już zmęczony życiem bielczaninem i przychodzę, bo już straciłem chęć do życia, nic mi się nie chce i wtedy przychodzę właśnie do ciebie?
3: Tak, z takimi klientami rozmawiam z klientami z branży sportu w dużej mierze też, a tego nam w naszym mieście nie można odmówić, tak? Mamy, prawda, AWF, mamy Podlasie, mamy sportowców z wielu, wielu tak naprawdę dziedzin i każdy taki sportowiec mierzy się z wieloma wyzwaniami tuż przed meczem, tuż przed startem, tuż przed zawodami, więc tutaj walczymy zarówno z tym wewnętrznym krytykiem, który mówi nam, że wcale nie jesteśmy tacy dobrzy. Czasami z wyzwaniami typu wystąpienia publiczne, czyli jak tutaj mam w tym momencie pokazać swoją jakość, jeżeli ja się trochę wstydzę tych ludzi, jeżeli ja jestem mistrzem treningu, ale już na arenie przy publiczności niestety tej pewności siebie mi brak, ale pracuję również z przedsiębiorcami, czy też po prostu z pracownikami, którzy właśnie tak jak powiedziałeś, zmagają się z wypaleniem zawodowym, zmagają się z tym, czy rzeczywiście to, co robią, to jest to, co chcą robić i tak naprawdę czego oni w życiu chcą.
2: A często korzystają z twojej pomocy właśnie sportowcy tu z Białej?
3: Coraz częściej. Dlatego bardzo mnie to cieszy, bo widzę ogromny wpływ tej pracy nad głową na ich wyniki sportowe.
2: No to wobec tego, jaka jest ta złota rada, złoty środek na to, żeby no tchnąć życie w każdego? Żeby chciało im się chcieć.
3: Tak naprawdę nie ma złotego środka, dlatego rozmawiamy bardzo indywidualnie, ale powiedziałabym, że najważniejszą rzeczą jest odnalezienie tego własnego celu. Dlaczego ja tak naprawdę to robię? Co mi to daje? I czy ja chcę to robić rzeczywiście dla siebie? Czy robię to dlatego, że każe mi tak, nie wiem, mama, tata, społeczeństwo, znajomi, zespół? I jeżeli odnajdziemy tą swoją własną przyczynę, to na pewno to, co robimy, będzie nam sprawiało dużo większą radość i będziemy dużo bardziej zdeterminowani, żeby robić to dalej.
2: Czy jesteś w stanie tak wpłynąć na motywację każdego człowieka w momencie, kiedy rozłożysz jego problem na czynniki pierwsze? W jaki sposób to się odbywa?
3: W zależności od problemu tak naprawdę, bo jest to bardzo indywidualna sprawa, tak jak powiedziałam. W zależności od problemu pracujemy nad konkretnym wyzwaniem. Trening mentalny polega na tym, żeby dany problem rozwiązać możliwie jak najszybciej i jak najskuteczniej. Dlatego tym różnimy się od psychoterapii czy też od psychologów, że nie szukamy przyczyny problemu w dzieciństwie czy też w traumach. Jeżeli tak to wygląda, to wtedy rzeczywiście kierujemy już do specjalisty, czyli psychoterapeuty, ale jeżeli jest to wyzwanie takie tak zwane tu i teraz, to staramy się to rozwiązać możliwie jak najszybciej, rzeczywiście rozkładając ten problem na czynniki pierwsze, ale bardziej pod kątem tego, czego ja się tak naprawdę boję, dlaczego mi to nie idzie i co mnie blokuje. Z tego względu, że najczęstszą przyczyną wszelkich niepowodzeń, czy to sportowych, czy biznesowych, są nasze błędne przekonania, czyli to, że ja sobie nie poradzę, bo jestem niewystarczający, jestem za mało kompetentny, na pewno ktoś coś sobie o mnie pomyśli, albo już sobie ktoś coś o mnie pomyślał i co w związku z tym mogę zrobić tu i teraz.
2: To ta pewność siebie jest czasami taka ciężka do odbudowania, bo nawet graniczy z przysłowiową walką z wiatrakami.
3: Tak, myślę, że tak. Ta pewność siebie jest po pierwsze kluczowym aspektem do tego, żeby poradzić sobie w każdej dziedzinie życia. Takie jest moje zdanie. I nie ma na to złotego środka i na pewno nie ma na to bardzo szybkiego środka, niestety. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ta pewność siebie jest bardzo często umniejszana przez social media, przez znajomych, przez ciągłe porównywanie się do tego, co widzimy, tak, w mass mediach, do idealnej figury, do idealnej roli życiowej, czy też do idealnego sportowca. I narzucamy sobie, myślę, bardzo mocno jako społeczeństwo, społeczeństwo, w tym chyba też jako społeczeństwo bialskie, chociaż mam nadzieję, że już to jest w dużo mniejszym stopniu niż 10-15 lat temu, że musimy dorównać. Że musimy dorównać mieszkańcom dużych miast, czy też ewentualnie komuś, kto jest w dużo lepszych warunkach trenowany niż my, tak jeżeli chodzi o sportowca. I pod tym kątem myślę, że ta pewność siebie rzeczywiście jest dzisiaj wyzwaniem, a na pewno wśród młodych ludzi. I z tym staramy się bardzo mocno pracować, w szczególności jeżeli chodzi o sport.
2: Częściej to są nastolatkowie, czy już osoby dorosłe?
3: Myślę, że pół na pół, z tego względu, że jako trener taneczny pracuję z młodymi ludźmi, są to dzieci i młodzież do 15-16 roku życia i tutaj widzę, że ten trening mentalny włożony między jednostki treningowe fenomenalnie nam tak naprawdę zadziałał. Uważam, że te mistrzostwa, które zdobyliśmy jako nasza szkoła, na pewno nie byłby tak spektakularny, gdyby nie ta praca nad mindsetem, gdyby nie ta praca nad głową. Więc tu, jeżeli chodzi o dzieci, czy też młodzież, też zgłaszają się do mnie rodzice. Rodzice dzieci, które czują, że nie dają rady. Czują, że nie sprostają wymaganiom rodziców, nauczycieli, społeczeństwa, czyli nie do końca odnajdują się w tej roli, która została im narzucona. I tutaj też bardzo się cieszę, że jest tych ludzi tak naprawdę coraz więcej, zarówno rodziców, którzy dostrzegają tą potrzebę, jak i samych młodych ludzi, którzy też chcą rozmawiać i naprawdę chcą rozmawiać coraz szerzej i coraz bardziej otwarcie. I ogromnie mnie to cieszy, ale w dużej mierze zgłaszają się do mnie ludzie dorośli, ale młodzi, czyli taki przedział tuż po studiach, którzy czasami zderzają się z rzeczywistością, że jednak to życie dorosłego, samodzielnego człowieka wcale nie jest takie kolorowe, jak jeszcze im się niedawno wydawało, będąc na studiach, że to, czego się nauczyli na studiach, też nie do końca jest odzwierciedleniem tego, co mają robić w swojej pracy i jak oni mają sobie teraz to wszystko poukładać, jak oni mają sprostać wymaganiom szefa, gdzie nie do końca rozumieją, jak to ma wszystko wyglądać, dlaczego ma to tak wyglądać, albo też bardzo często są to młodzi przedsiębiorcy, którzy założyli sobie własną działalność, bo chcieli genialnie funkcjonować w naszym bielskim społeczeństwie po swojemu, zarabiając godziwe pieniądze i nie pracując 30 godzin na dobę, bo tak się nie da, a tu się okazuje, że jednak życie małego przedsiębiorcy w małym mieście wcale nie jest takie proste i trzeba się troszeczkę napracować na początku, a przede wszystkim bardzo mocno poukładać sobie w głowie pewne procesy. W dużej mierze myślę, chyba tutaj będzie praca nad asertywnością w tym przypadku, nad asertywnością wobec rodziny, wobec partnera i nie mówię tutaj o bezczelnym odmawianiu, co jest bardzo często kojarzone jako asertywność, tak kolokwialnie, ale mówię tutaj o takim umiejętnym wybieraniu sobie tak naprawdę priorytetów i byciu wiernym tym swoim wyborom i ustalaniu celów, które rzeczywiście prowadzą nas do takiego rozwiązania, jakie sobie życzymy.
2: To już wiem, że tego braku pewności siebie nie można wyleczyć zwykłym pochwaleniem i klepnięciem w ramię.
3: Absolutnie nie. To nie jest zasada jednej pochwały. Właściwie myślę, że to nie jest zasada żadnej pochwały z zewnątrz. Jeżeli my nie odnajdziemy tej pewności siebie w sobie, w środku, to żadne opinie nam tego tak naprawdę nie dadzą na dłuższą metę. Bardzo często do tego dążymy i do tego dążą chyba wszystkie social media, czyli my cudzymi lajkami, cudzymi serduszkami próbujemy sobie tą pewność siebie zbudować, ale to naprawdę nie tędy droga. My ją musimy tak naprawdę zbudować samodzielnie, w sobie, w środku. Dlatego będzie nam dużo łatwiej zmierzać się tak naprawdę też z tymi niepochlebnymi opiniami, które czekają, myślę, każdego z nas.
2: No właśnie na początku rozmowy powinienem wspomnieć, że jesteś trenerką we własnej szkole tańca, więc czy to się właśnie z tego wzięło?
3: Tak.
2: Że zajęłaś się trenerstwem mentalnym.
3: Dokładnie tak. Sama też mierzyłam się z wypaleniem zawodowym, z tego względu, że jako trenerzy jesteśmy rozliczani z wyników, z pucharów i oczywiście starając się mieć tych klientów w miarę dużo, wiadomym było, że musimy też dowodzić jakości wykonywanych przez nas usług. To też oczywiście potęgowało presję i ostatecznie doprowadziło do takich momentów, gdzie człowiek zastanawiał się, czy to ma sens, po co, na co i tak dalej. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę nie do końca uczę tylko tańca. Przynajmniej taką mam nadzieję w tym momencie, że ja nie tylko uczę tańca tych moich młodych ludzi, ale uczę ich tego, że tak naprawdę nie ma limitu i nie ma takiej granicy, której my nie możemy przekroczyć w swoich marzeniach, a właściwie to w realizacji tych marzeń. Mam taką gorącą nadzieję, że poprzez wkładany między jednostki treningowe ten trening mentalny pozwalam tym dzieciakom zobaczyć większe możliwości, większe opcje, łącznie z tym, że dlaczego nie możemy pojechać na Mistrzostwa Świata? Możemy, a nawet możemy je wygrać, o ile włożymy w to oczywiście odpowiedni wysiłek i pracę, a zaczęło się to wszystko tak naprawdę stąd, jak lat temu 16, 15, byłyśmy właśnie z naszym bielskim zespołem na festiwalu w Wiśle i dotarło do mnie, jak bardzo te moje dzieci z tamtego okresu miały kompleksy małego miasta. Że przecież no, gdzie my tutaj wśród mistrzów Polski, mistrzów świata z innych miast i my mamy razem z nimi zatańczyć. No, nie możemy się do nich przecież porównywać. I to mi wtedy tak zadźwięczało, że no kurczę, że nie możemy siedzieć w takiej ciasnej dziurce, którą sobie sami stworzymy, w takiej ciasnej skorupce i utwierdzać się w tym, że skoro pochodzimy z małego miasta, to możemy mało. Uważam, że lokalizacja absolutnie tutaj nas nie ogranicza. Mamy dzisiaj tak fantastyczne czasy, że wiedza jest tak naprawdę też w internecie w dużej mierze online'owo za darmo i to jest to też wiedza z anatomii, z fizjologii, z techniki tańca, którą możemy sobie pobrać, możemy sobie z niej bardzo fajnie korzystać. Mamy dostęp do naprawdę świetnej jakości szkoleniowców, tych, którzy przyjeżdżają do nas, czy też takich, do których jeździmy my i tak naprawdę te marzenia powinny być szersze. I to pamiętam, że tknęło mnie bardzo mocno, ponieważ ja pochodzę z trochę większego miasta i nie wiedziałam, że naprawdę małe miasteczko może aż w taki sposób powodować pewne ograniczenia w przekonaniach. Dlatego pamiętam, że postanowiłam sobie, że no nie, no my z Kontrą będziemy jednak jeździć troszeczkę dalej. Chcę pokazać tym dzieciakom, że można. Te dzieci są obecnie już dorosłymi ludźmi. Mam z nimi cały czas kontakt i to bardzo ciepły i naprawdę ogromnie mnie to cieszy. Jak wracają do tego festiwalu wspomnieniami i mówią, że kurczę, wie pani co, fajne, to naprawdę to było coś fajnego, bardzo trudne dla nas, ale ostatecznie wyszło na fenomenalne tak naprawdę doświadczenie, które pokazało, że możemy, że wcale nie musimy, tak jak nasi dziadkowie, czy też czasami rodzice, siedzieć w małym mieście i nie chcieć niczego więcej od życia. Że my możemy tak naprawdę spełniać wszystkie marzenia. No i doszło do tego, że jako Kontra spełniliśmy właściwie chyba wszystkie możliwe, patrząc na szczeble kariery tanecznej.
2: A bywało, że musiałaś zamienić się w tak zwaną terrorystkę?
3: To oczywiście. Oczywiście. Myślę, że każdy trener ma w sobie czasami coś sadysty. Ale rozmawiam naprawdę z moimi dzieciakami i one same też utwierdzają się w tym, że wiedzą, że czasami podziała na nas ta przysłowiowa marchewka, ale czasami potrzebujemy tego kijka. I niestety też tym kijem czasami trzeba pogrozić, przy czym cały czas jestem w kontakcie z moimi dziećmi, cały czas rozmawiamy i mocno o tym dyskutujemy, że słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli dzisiaj ta metoda nie jest dla was, mamy zajęcia grupowe, więc wiadomo, że musimy wypośrodkować pewne metody i czasami muszę podkręcić tempo i muszę wymagać dużo więcej, bo wiemy też po co. Wiemy wszyscy po co to robimy, wiemy jaki mamy cel. I jeżeli będziemy sobie odpuszczać, no to wiadomo, że tego celu nie osiągniemy. Dlatego tak, bywam, jak najbardziej bywam sadystą, potwierdzam, ale myślę, że takim sadystą, do którego i tak na końcu treningu te dzieciaki przybiegają i się przytulają.
2: To już wiem, dlaczego trener mentalny jest potrzebny. Dorota Kowalczyk, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Trenerka mentalna podkreśla, że każdy miewa chwilę zwątpienia, ale kluczowe jest, aby mimo trudności nie rezygnować z wyznaczonych celów i próbować znaleźć wewnętrzną motywację, dzięki której łatwiej utrzymać konsekwencje i zaangażowanie. Jest też szczególnie ważna po złamaniach, skręceniach, naderwaniach mięśni i ścięgien oraz po urazach stawów. W szerszym ujęciu może też wspierać leczenie następstw urazów kręgosłupa, uszkodzeń nerwów, a nawet urazów wielomiejscowych. Mowa o fizjoterapii, której celem jest między innymi zmniejszenie bólu, przywrócenie ruchomości oraz odbudowa siły mięśniowej i z której coraz częściej korzystają mieszkańcy powiatu bielskiego.
2: Taki temat chciałbym podjąć o urazach, bo raz, że mamy Akademię Wychowania Fizycznego, więc z tymi urazami zapewne spotykacie się na co dzień. Mamy rowerową stolicę Polski, mnóstwo rowerzystów, mamy tych, którzy też z kijkami biegają, ale mamy też, z uwagi na to, że jesteśmy południowym Podlasiem, mocno zakorzenioną wiarę, więc mamy tych, którzy chodzą na pielgrzymki. Więc tutaj tych urazów chyba macie dosyć sporo do przebadania.
4: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i jestem również nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Tak, tych urazów jest sporo i urazy są różne. Biorąc pod uwagę właśnie tutaj, co powiedział pan redaktor, to są urazy i ostre, takie właśnie wynikające z upadku, wypadku oraz urazy przeciążeniowe, na przykład tak jak na tych wspomnianych tutaj pielgrzymkach lub rajdach pieszych, które również się zdarzają. Więc mamy dwie grupy urazów, ostre i przeciążeniowe. Mówiąc o urazach ostrych, to są skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, czyli nagłe, jakiś incydent się zadział, duża była siła mechaniczna, coś tam się zerwało, oberwało, naciągnęło, stłukło lub złamało oraz te urazy przeciążeniowe, które są takim cichym, że tak powiem, czynnikiem gdzieś tam powolutku powodującym odkładający się problem w naszych tkankach, który nagle pewnego dnia dnia okazuje się, że nie bolało, ale nagle gdzieś ten ból, dyskomfort, problem z zakresem ruchu zaczyna nam się pojawiać. Więc mamy faktycznie dwa rodzaje urazów, ale też również jest pewien rodzaj podział na sezonowość urazów. Ponieważ sezon letni, czyli rowerowy, właśnie kijkowy...
2: I pielgrzymkowy,
4: prawda, jest troszeczkę inny niż na sezon zimowy, gdzie mamy najwięcej urazów złamań, bo są upadki na lodzie. Tego jest bardzo dużo. A druga grupa urazów ostrych w zimie, no to są skręcenia stawu kolanowego, zwłaszcza na nartach.
2: Jak odróżnić zwykłe przeciążenie od takiego poważnego urazu?
4: W momencie, kiedy zaczyna nam to bardzo przeszkadzać. Czyli my mamy taką miarę codzienną, czyli kiedy nagle przestajemy wykonywać czynności dnia codziennego, czy ubieranie się, chodzenie, to, co wykonujemy codziennie, normalnie, i to nam zaczyna dziś sprawiać ból, dyskomfort, oraz też, kiedy zaczynamy wycofywać się z aktywności, które lubimy. Do tej pory chodziłam, nie wiem, 2 razy w tygodniu na zumbę, przestałam, bo coś mnie gdzieś tam zaczyna boleć. Chodziłem na siłownię lub na inną formę aktywności i zaczęłam się z tego wycofywać, czyli to znaczy, że coś w tym stawie lub w tym mięśniu zaczyna się dziać. To jest taki powszechny i powszedni miernik właśnie, że coś zaczyna, mówiąc o tych urazach przeciążeniowych, że coś zaczyna się tam już złego dziać.
2: Tutaj mówi Pani o tych zimowych przygodach na nartach, a to na łyżwach. No ale z czegoś to się bierze? Nieodpowiednie przygotowanie organizmu pod wysiłek fizyczny?
4: Zgadza się. Jeżeli chodzi o narty, to, no, to jest taki chyba najbardziej typowy obrazek, kiedy totalnie bez przygotowania motorycznego, siłowego, po prostu pacjenci jadą na narty i bardzo często jest to uraz pierwszego dnia na stoku lub też ostatniego dnia, kiedy po prostu nogi są już przeciążone, bo też są nieprzygotowane motorycznie do jazdy na nartach. Jazda na nartach to nie jest łatwa rzecz. Biomechanicznie to nie jest prosta czynność dla naszych nóg, jeżeli chodzi o obciążenie stawowe, mięśniowe. Także generalnie brak dobrego przygotowania mięśniowego. To tak zawsze staramy się pacjentom wytłumaczyć, że nasz staw powinien być taką poduszką mięśniową obudowany. Im więcej tej poduszki, tym przeciążenia idą na mięśnie, jakieś obciążenia, z czym mięśnie sobie fantastycznie radzą, bo są do tego przygotowane, a te przeciążenia nie idą nam na struktury stawowe, tak jak więzadła, jak kaletki, łąkotki, czy też inne struktury stawowe. To właśnie o to chodzi, czyli dobre przygotowanie motoryczne powoduje, że jest mniejsze ryzyko na pewno urazów przeciążeniowych, nawet w tych stopach pielgrzymkowych. Mięśnie też mają stopy, ja wiem, to się może wydawać dziwne, ale tam też jest dużo tkanek, które potrzebują treningu i wzmocnienia, ale również, jeżeli jest uraz ostry, jak skręcenie, zwichnięcie, jeżeli mamy tą masę mięśnią odpowiednią, to ten uraz jest bardzo delikatny, słaby i na przykład mamy naderwanych kilka elementów więzadła, a nie zrywamy całego więzadła od razu. Więc te mięśnie faktycznie są nam bardzo potrzebne.
2: To czy ten ból oznacza, że już zerwaliśmy jakieś mięśnie, czy niekoniecznie?
4: Nie, mówiąc o tych zespołach przeciążeniowych, które gdzieś tam nas powoli wykluczają z codziennych aktywności, nie, to znaczy, że jest tam z takiego fizjoterapeutycznego, może klinicznego punktu widzenia robić jakiś rodzaj zwyrodnienia, bo najczęściej zwyrodnienia nam się kojarzą z kością, prawda, że mamy zwyrodnienie na kości, na chrząstce, ten obraz gdzieś tam znamy z życia codziennego, natomiast nasze tkanki miękkie, tak jak ścięgna, również mogą ulegać zwyrodnieniu. Robią się sztywne, robią się zwapnienia, a jak tkanka, która powinna być elastyczna, jak guma, prawda, taka elastyczna, plastyczna, robi nagle się twarda i napięta, to tym bardziej sprzyja to w przyszłości jakimś takim naderwaniom czy zerwaniom. Czyli najpierw mamy zespół przeciążeniowy, robią się jakieś mikronaderwania, mikrourazy, przeciążenia, zwyrodnienia i to w przyszłości też może prowadzić do poważnych urazów.
2: Czyli żeby tego unikać, trzeba zawsze, ale to zawsze pamiętać o odpowiednim przygotowaniu mięśni.
4: Tak, o przygotowaniu mięśni, mówiąc o tych urazach ostrych jak najbardziej i tych przeciążeniowych również, oraz być uważnym, jeżeli, tak jak powiedziałam, często bagatelizujemy my jako pacjenci. Ja sama jestem fizjoterapeutą i przyznam się Państwu szczerze, że czasami mówię, oj, rozchodzę. Oj, przejdzie, poczekam, rozchodzę. No nie, pewnych rzeczy się nie da rozchodzić i ten efekt rozchodzenia obraca się przeciwko nam, więc jeżeli pojawia się coś takiego, nie czekajmy, szukajmy pomocy. Najczęściej taką grupą pierwszego kontaktu jesteśmy my jako fizjoterapeuci, którzy mamy bardzo dużo umiejętności, różnych technik, żeby z takimi już początkowymi przeciążeniami sobie bardzo fajnie poradzić.
2: A jak wygląda sam proces diagnostyki? żeby postawić odpowiednią diagnozę?
4: Przede wszystkim diagnoza powinna być funkcjonalna i diagnoza powinna być kliniczna, radiologiczna, czyli funkcjonalna, czyli to, co my jako fizjoterapeuci robimy. My sprawdzamy, mamy takie swoje baterie testów, którymi jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany mięsień jest cały, czy jest w dysfunkcji, naderwany, czy mięsień, czy więzadło, czy ścięgno. My jesteśmy do tego świetnie przeszkoleni. Natomiast za tym następnie idzie diagnoza radiologiczna, czyli najczęściej odsyłamy pacjenta do lekarza ortopedy. Pacjent, jeżeli jest faktycznie sytuacja poważniejsza, dostaje skierowanie na rezonans lub na USG albo na rentgen i jest to ta diagnoza właśnie radiologiczna. Bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli my jako fizjoterapeuci mamy tutaj we współpracy dobrego ortopedę i wspólnie możemy radiologicznie, klinicznie i funkcjonalnie razem tego pacjenta zdiagnozować i podjąć wspólnie decyzję, co z nim dalej robimy. Czy to jest pacjent do zachowawczego leczenia, czyli właśnie do rehabilitacji, ćwiczenia, zabiegi fizykalne, czy może jednak jest to już pacjent, który podlega takiemu leczeniu ortopedyczno-chirurgicznemu. Ale to jest razem w współpracy właśnie z ortopedą. Raczej my jako fizjoterapeuci nie powinniśmy decydować, czy pacjent powinien iść na operację, czy nie.
2: Czy rzeczywiście ta rehabilitacja jest potrzebna? Nie wystarczy do bolącego miejsca przyłożyć lodu?
4: Schłodzenie jest bardzo dobrą rzeczą. Generalnie. Kiedyś bardzo popularna była zasada Price, teraz jest bardzo ładnie brzmiąca zasada Peace and Love. To jest zasada, która mówi o sposobie postępowania po urazach tkanek miękkich, czy skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, czy też naderwania mięśni. Kiedy właśnie mówimy o tym chłodzeniu też, bo zimno jest taką najprostszą metodą radzenia sobie, prawda, ze stłuczoną tkanką. Ja jeszcze jestem pokoleniem, gdzie nam babcie przykładały zimny nóż albo jakąś zimną, taką ostre narzędzie, bo tylko to było zimnego w domu. W dzisiejszych czasach mamy już bardziej humanitarne metody, prawda? Są żelki różnego rodzaju, czy takie żele chłodzące, bo faktycznie zimno jest takim najprostszym, najtańszym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, więc jak najbardziej. To pomaga, ale to jest na chwilę.
2: Czyli jak przestaje pomagać, to wtedy czas udać się do specjalisty.
4: Zgadza się, jak najbardziej. Nie bagatelizować, nie czekać, aż się rozchodzi, tylko poszukać specjalistycznej pomocy, żeby nie doprowadzić do tak zwanej eskalacji, czyli do nadrywania albo do urazu dalszych tkanek, prawda? Bo jeżeli faktycznie nie mamy jakiejś tkanki całej, to nasz staw nie jest stabilny. Jest duże ryzyko, że będziemy uszkadzać, co jeszcze innego w tym stawie nam zostało. Nasza budowa anatomiczna jest dosyć skomplikowana, więc tych tkanek jest bardzo dużo. Tak samo jak stan zapalny. Tutaj podam może przykład uszkodzonej łękotki. To jest coś, co często w kolanach się zdarza po różnych urazach lub też mogą być urazy takie przeciążeniowe. I czasami pacjenci mówią, oj, chodziłem już z tym tyle czasu, to jeszcze pochodzę pół roku albo rok czasu. Uszkodzona łękotka powoduje, że w tym kolanie jest cały czas taki ognisko stanu zapalnego. Tak jakby małe ognisko gdzieś tam się tli. My możemy z tym chodzić. Noga nam kolokwialnie nie odpadnie, ale trzeba pamiętać o tym, że ten tlący się stan zapalny powoduje, że uszkadza nam się chrząstka. A chrząstka stawowa to jest taka struktura, że jak już raz się uszkodzi, to jest to od razu taki przednówek do choroby zwyrodnieniowej, więc to tak nie można pewnych rzeczy bagatelizować, bo w perspektywie 2-3 lat może z tego po prostu wyjść dużo bardziej poważna rzecz.
2: Powiedzmy, że miałem ten uraz, jestem już po rehabilitacji. W jaki sposób mogę ocenić, czy już mogę wrócić do treningów?
4: Powrót do aktywności sprzed urazu, czy sprzed operacji, czy takiej aktywności sportowej, ruchowej, też powinien oczywiście być radiologiczny, czyli że przed robiłem jakieś badanie rezonans, czy USG, czy rentgen, należy to powtórzyć po zakończonym leczeniu, żeby zobaczyć, czy ta tkanka już jest zdrowa, czyli to ocena radiologiczna, kliniczna i ocena funkcjonalna, czyli też my jako fizjoterapeuci albo trenerzy medyczni do tego jesteśmy przygotowani, aby takiego pacjenta poddać znowu pewnym bateriom ruchowych testów i ocenić, czy faktycznie ta tkanka jest już elastyczna, rozciągliwa w danym zakresie, ale również w przypadku sportowców posiłkujemy się testami na specjalnych aparatach pomiarowych, tak jak w Białej Podlaskiej, w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju mamy laboratorium biomechaniki, czy też w innych ośrodkach sportowych w Polsce, w dużych klinikach ortopedycznych. Takie laboratoria biomechaniczne są, gdzie są platformy, są dynamometry, gdzie w warunkach liczbowych możemy pokazać, który mięsień jak działa, jakie mamy różnice między jedną a drugą stroną. Są pewne wytyczne odnośnie każdej dyscypliny sportowej, które pokazują nam, jaki dopuszczalny na przykład deficyt mięśniowy jest możliwy, aby zawodnik mógł wrócić do gry. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę można tego pacjenta, zawodnika przebadać, żeby był w dobrej formie, w najlepszej formie dopuszczony do powrotu na boisko.
2: Czyli po takim specjalistycznym badaniu jesteście w stanie też zrobić taki indywidualny program człowiekowi na siłownię?
4: Tak, tego typu pomiary pokazują dokładnie ten dysbalans, czy te deficyty mięśniowe pomiędzy prawą, lewą stroną oraz pomiędzy tak zwanym przodem i tyłem, prostownikami, zginaczami. Ujęte jest to w wartościach liczbowych, więc tam nie ma niczego na oko, że tak powiem, mierzonego. To też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ zawsze jest tak, że te wartości liczbowe tych naszych pacjentów jakoś tak bardziej motywują. Jak widzą, że są duże deficyty, po 3 miesiącach robimy kolejne pomiary. No, poprawa jest, ale nieznaczna, więc jest to bardzo prosty feedback, bardzo, bardzo prosta informacja zwrotna dla pacjenta, że nie przyłożył się, więc czekamy, aż to nastąpi. Są też placówki ortopedyczne, które na przykład wymagają tego typu badań u zawodników przed operacją, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, ponieważ dany ortopeda zna stan wyjściowy przed operacją, jak to wygląda mięśniowo i następnie po operacji, czasami jest to 3., 6. lub 12. miesiąc po operacji, ortopeda wymaga ponownie takiego badania, aby móc bezpiecznie i z głową zakończyć leczenie, więc już na takim poziomie zaawansowanym sportowym z tego typu technologii rzeczy się korzysta, żeby to było bezpieczne. I też, żeby ten proces rehabilitacji, który trwał ileś tam czasu po takim urazie czy po operacji, żeby to po prostu było bezpiecznie zakończone.
2: Czy w sumie te nowoczesne urządzenia pomiarowe, którymi też AWF dysponuje, jesteście w stanie stwierdzić, nie wiem, przychodzi bokser i chce sprawdzić, czy ma prawy czy lewy sierpowy mocniejszy?
4: Możemy. Niekoniecznie musimy to na sobie sprawdzać, zgadza się. Mamy urządzenia pomiarowe, które faktycznie siła ciosu, siła kopnięcia, wyskoku, lądowania czy jakiejś innej czynności ruchowej może być przebadana. I tutaj może, nie wiem, czy Państwa zaskoczy, czy niekoniecznie w sporcie zawodowym, ale również wielu pacjentów, którzy uprawiają ten sport może amatorsko, ale też na bardzo wysokim poziomie, bo biegają w maratonach, czy też biorą udział w innych takich rywalizacjach sportowych, również chcą ci pacjenci wiedzieć, na jakim etapie jest ich, w jakim fazie gojenia, czy rehabilitacji, czy sprawności jest ich organizm. Więc w sporcie, czy zawodowym, czy amatorskim, ale tym wysokim sporcie, tego typu technologie, to jest po prostu taka rzecz codzienna, bo to po prostu po urazach, czy ostrych, czy przeciążeniowych musi być. Jak najbardziej.
2: Bywa, że kontuzje wracają, albo jak temu zapobiegać?
4: Bywa, że kontuzje wracają. Najczęściej kontuzje wracają wtedy, kiedy pacjent zbyt wcześnie wraca do aktywności na własną rękę, albo po prostu najczęściej pacjenci nie czują, że coś ich boli, bo faktycznie przy dobrej rehabilitacji, dobrej operacji, po kilku tygodniach pacjenta już nic nie boli, ale to nie znaczy, że tam się wszystko w środku zagoiło. I zbyt wczesny powrót na własną rękę, bez tej oceny klinicznej, funkcjonalnej, najczęściej kończy się ponownym urazem. No, znamy wiele historii przecież z boisk piłkarskich, polskich czy światowych, gdzie zbyt wczesny powrót prowadził do kontuzji tego samego kolana albo drugiego. Na to też są badania naukowe i statystyki są tutaj bezlitosne. Więc zbyt wczesny powrót najczęściej prowadzi do kolejnej kontuzji tego samego stawu albo przeciwległego. W przypadku pacjentów po tych urazach takich przeciążeniowych występuje przeciążenie też innej struktury. Nasz organizm jest tak zbudowany, że u nas to nie są naczynia oddzielne, są wszystko naczynia połączone. Jeżeli źle pracuje mi staw skokowy, na pewno po jakimś czasie będzie mi źle pracował staw kolanowy i biodrowy. Jak nie w tej kończynie, to w drugiej. Nie da się po prostu tylko pracować jedną częścią. To jest całe ciało, więc jak nie doprowadzimy do pewnej normy, pewnej części tkanek, na pewno wystąpi uraz w najbliższym czasie albo tej samej tkanki, albo jakiejś sąsiadującej. To nie jest jako straszenie, absolutnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest bardziej jako takie uzmysłowienie, że nasze ciało to jest jedna całość i to potrzebuje też całościowego podejścia, jak najbardziej.
2: Jeszcze na zakończenie wrócę do tych pielgrzymów bo to mnie bardzo interesuje. Dużo takich osób trafia z pielgrzymki z urazami i z czego to wynika?
4: Może już troszeczkę coraz mniej. To też wynika z tego, że ta świadomość jest inna dzisiejszego pacjenta. Z czego to wynika? Te przeciążenia, tak jak powiedziałam, wynikają z tego, że pacjenci są nieprzygotowani. Już pomijając nadwagę kilogramów, którą często dźwigają ze sobą, z otyłości lub nadwadze, to też często do tego dochodzi jakiś plecak, prawda? Czy jest to pielgrzymka, czy jest jakiś inny rajd pieszy, w góry, no bo chodzi o to, żeby to jest sytuacja pacjenta, który codziennie pokonuje 30 parę kilometrów, czyli ciężar zadany nadwagi. Druga rzecz to jest nieodpowiednie obuwie. To jest ta rzecz. Bardzo często jest to...
2: Nie daj Boże, nierozchodzone.
4: Nierozchodzone, dokładnie. Albo już za mocno zużyte. To też czasami się zdarza. Oraz no właśnie brak tego przygotowania motorycznego. Coś, co często się powtarza, to są złamania zmęczeniowe kości. Czyli takie, jak rysa na szkle, na porcelanie, takie rysy są na kościach stóp, właśnie po takich nieodpowiednio zadanych obciążeniach pieszych. I też zapalenia rozcięgna podeszwowego. Czyli takiej struktury, która jest pod stopą i potem po w takich powrotach ten stan zapalny ciągnie się kilka tygodni albo kilka miesięcy, kończąc się tak zwaną popularnie ostrogą piętową. Jak pacjent przychodzi z ostrogą piętową, mówi, że no nie wie skąd to się wzięło, my wiemy skąd to się wzięło. Ostroga piętowa to jest taka typowa konsekwencja właśnie urazu przeciążeniowego. To nie jest coś, co się robi w miesiąc. Na dobrą ostrogę piętą pacjent musi sobie naprawdę zapracować. To tak wygląda.
2: A to bardzo często osoby na tą ostrogę piętową narzekają, ale da się to jakoś wyleczyć?
4: Leczenie jest trudne, to nie jest łatwe. Najczęściej trudność leczenia wynika z tego, że trzeba zmienić biomechanikę całego ciała. Chodu, biegu, tańca, jak ktoś tańczy, a to nie jest łatwe. Tak jak mówiłam, pewne nawyki ruchowe, my się uczymy też tych złych nawyków bardzo szybko, natomiast odplastycznienie tego w drugą stronę nie jest łatwe. To wymaga dużo pracy i cierpliwości ze strony przede wszystkim pacjenta, dużo terapii manualnej, odpowiednich zabiegów też fizycznych. Rzadko się to kończy interwencją chirurgiczną, czasami trzeba, niestety. Dobre obuwie, no dużo modyfikacji. Jeśli ktoś ma początki ostrogi piętowej i chce się podjąć leczenia, czyli fizjoterapii, treningu, bo raz mówię, to jest związane z treningiem całej nogi, całej podstawy, tą biomechanikę, tej całej kolumny trzeba zmienić. Zmiana obuwia często, no niestety muszę powiedzieć, my nie mamy w Polsce ładnego obuwia ortopedycznego. Sama przez to przechodziłam i gdy pewnego czasu musiałam po obuwie ortopedyczne sięgnąć jako dużo młodsza osoba, to nie jest coś, co kobieta w wieku 20 paru lat czy 30 chce nosić na nodze, no ale jakoś sobie z tym radzimy. Natomiast może da się do końca wyleczyć, trudne są te statystyki, bo to też kwestia wieku pacjenta, na pewno da się podgoić, na pewno da się pewne rzeczy zmienić i na pewno warto o to powalczyć, bo ostroga piętowa, jak ktoś miał, to wie, że to jest bardzo trudna rzecz, tylko wymaga to bardzo wielu zmian i takich konsekwencji w działaniu, zwłaszcza u pacjenta.
2: Trochę przewrotnie powiem powiedzenie, urazy, kto ich nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast wszystko o tym, jak ich unikać oraz jakiego rodzaju one są, o tym opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka i nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Aby uniknąć większości urazów, warto do każdej aktywności fizycznej stosownie się przygotować. Ważne jest także zadbanie o rozwój mięśniowy ciała, który w znacznym stopniu chroni nas przed urazami. Jeżeli na przykład chcemy dużo chodzić, to warto zadbać o dobrze rozchodzone buty, a także założyć skarpety ograniczające tarcie. Koła gospodyń wiejskich i pracownie kulinarne aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu, przekazując receptury na potrawy kresowe oraz uczestniczą w festiwalach i konkursach dotyczących kulinarnego dziedzictwa. Arek Michlewicz rozmawiał na ten temat między innymi z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach w gminie Biała Podlaska oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczewie Małym w gminie Terespol.
2: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
5: Uczona nowiska, pracownia kuchni regionalnej Perkowica, GOK Biała Podlaska.
2: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
5: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdzie się nie spotkał z takimi pierogami.
2: I to są pierogi opatentowane?
5: Opatentowane, no są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mam akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego. Pszczelarz nasz był wojewódzkim. Jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
2: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
5: Tak, właśnie my na te konkursy to jeździmy co roku. Bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
2: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy, dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
5: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
2: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
5: To jest ciasto półkruche, drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
2: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
5: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
2: To musi dobrze smakować.
5: Wpisane mamy jego jako rogal taki, ale też czasami robimy ono takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
2: Czyli to jest to samo, tak?
5: To jest to samo.
2: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
5: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
2: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
5: To jest dla nas dostępne. To jest bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
2: Ale receptura musi być zachowana.
5: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
2: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
5: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby było wiedzieć, że te jajka są.
2: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki, babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
5: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilogramem mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę.

0: Jest dużo żółtek.
1: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
0: A tam dalej to jest takiego normalnego z rusztynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
1: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
0: Tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
1: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi. Przy stoisku pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
0: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok, jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz, grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
1: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
0: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle, masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
1: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
0: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo chciał.
1: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
0: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne. Akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne, regionalne.
1: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
0: No znaczy, dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
1: To rzucam pomysł.
0: Tak, no jak jest na przykład konkurs przed Wielkanocą na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
2: Ale oto mamy zestaw Bożonarodzeniowy.
1: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
0: Tak, już nie wiemy, ile tego jest, a trzecich miejsc to...
1: Ale i pierwszych również.
0: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach. No mówię, tak się jakoś tak... Wiele lat jeździliśmy, jakieś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perłę, jeździliśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
1: I cały czas robicie furorę?
0: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
1: Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
0: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia. Czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc wyjmujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
1: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło Gospodyni Wiejskiej we Władysławowie.
1: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
3: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
1: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
3: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z ziarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
1: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
3: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
1: Powrót do tradycji.
3: Powrót do tradycji.
1: To jakie to oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
3: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej.
1: Od sołtysa.

0: Dziarendyni, olej od sołtysa. Tak, przewodniczący około gospodarki naszego jest pani sołtys, więc...
1: I widzę olej lniany również.
0: Olej lniany, jeszcze jest olej szczuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą, jest olej z ziaren słonecznika.
1: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
0: Tak, olej można nabyć.
1: I stronę internetową swoją macie?
0: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i...
1: Proszę. Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
0: Można zadzwonić.
1: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
0: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
1: Nie kapuśniak.
0: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
1: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
0: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
1: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
0: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
1: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
0: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
1: Zbierane przez sezon?
0: Zbierane w sezonie, tak.
1: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
0: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
2: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
1: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie podobno.
2: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
2: Tak, kakora. To jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
1: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
2: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
1: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
2: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej, odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinarny nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła 2015 rok. Zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
2: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
1: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
2: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
1: Dobrze ubite.
2: Tak, zgadza się.
1: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
2: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej. I kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
1: A kibiny z czym?
2: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
1: To chyba się skuszę. A cybulniki?
2: Cybulniki, jest to farsz cebula. Również jest trochę mięsa. Może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli. Ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
1: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
2: Nie. Mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła 2021 rok.
1: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
2: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż, mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
1: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
2: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
1: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
2: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich, mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
1: Pytam dlatego, że raz byłem w Wyrykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
2: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że wpadły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
1: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
2: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
1: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teresa.
2: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego promuje tatarskie tradycje kulinarne południowego Podlasia, między innymi piermiacze, kakory oraz potrawy rybne. Natomiast pracownia kulinariów w Perkowicach słynie z kulebiaka, napoju żniwnego oraz pierogów z kaszą, serem i kapustą. Każda organizacja jest zdobywcą wielu nagród. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz popularniejszy w Białej Podlaskiej.
1: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
4: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów, nie zauważają biegnąc tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
1: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
4: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vival Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska. I dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni kor, pośladków, łód i łydek.
1: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
4: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie łód, mięśnie łydek, ale cały kor, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu. I daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. Czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
1: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
4: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w białej.
1: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
4: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś poslowować, czyli chciałbyś potruchtać, ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
1: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
4: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a pięt. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
1: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
4: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
1: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
4: Tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać, na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. I również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
1: Czyli trzeba liczyć?
4: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
1: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
4: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
1: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
4: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
1: Czyli młode.
4: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
1: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie. Równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
4: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
1: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
4: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało Stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
1: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
4: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu z systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
3: Grzegorz Różycki podkreśla, że slow jogging jest szczególnie zalecany seniorom, osobom z nadwagą, po kontuzjach lub chorobie, ale też dla tych, którzy wracają po aktywności po dłuższej przerwie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.